Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Ćnobej tych skrajnie z lewej, Ćnobej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, Nelodrejt wasz mentalny karcer.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Pakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod od słońca, a nie pracy.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

now, baby. Let's play. Let's play now.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Ja już chyba nie wierzę.
1: Radio Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu. Nie,

z nowa. A nasza wiara, tak jak miłość, jest dla love.

0: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.
1: Stop.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, 20. Emi, typy bez tajemnic. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry, Macieju.
1: Witam Ciebie, Mirosławie, i witam wszystkich słuchaczy i oglądaczy.
0: Dzisiaj chciałbym kontynuować troszeczkę ten temat z poprzedniego tygodnia, a w zasadzie całą serię tematów, czyli de facto całą audycję Emitypy bez tajemnic. Co one wnoszą, co pokazują, w czym nam mogą pomóc, tak, jeżeli chcemy, co nam mogą bardziej uświadomić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nas versus środowisko, czyli relacje zarówno prywatne, zawodowe, relacje przede wszystkim rodzinne z dziećmi i tak dalej. Czyli to jest, mówiąc inaczej, kiedy będziemy rozmawiali, weźcie pod uwagę jedną rzecz. Ja to powtarzam już też od lat i bardzo z tego korzystam na co dzień. To, co ja mam w środku, czyli powtarzamy tutaj o perspektywach, tak? Pierwsza perspektywa to są te moje odczucia, moje intencje, moje chęci, moje pragnienia, moje ograniczenia, moje niezgody, czyli wszystko to, w jaki sposób ja, odbierając informacje czy bodźce z otoczenia, jak ja je przetwarzam, jak ja je interpretuję i w konsekwencji, jak je nazywam świadomie bądź nie, tak? Do tego wrócimy. I to jest ta pierwsza perspektywa. W ciągu życia, już w domu rodzinnym, nabieramy pewnych nawyków. Nawyk chodzenia, nawyk siadania do stołu, nawyk odkładania rzeczy do szafy, bo przecież po to jest szafa, a łyżka powinna być w szufladzie, a nie gdzieś tam. Czyli to są wszystko nasze nawyki. Ale również nabieramy nawyków komunikacji tej bezpośredniej, czyli wyrażania siebie, reagowania ja w stosunku do zachowania otoczenia, sytuacji, środowiska, tak? I to są też nasze nawyki, kochani. Naszym nawykiem jest to, że dziecko uczy się języka. W tym wypadku rozmawiamy w języku polskim, więc uczy się zrozumienia słów, uczy się metafor, uczy się, no chyba to najlepsze jest metafor, czyli jakiś dźwięk, jakiś wyraz reprezentuje jakiś stan, jakieś zjawisko, prawda? I tutaj znowu wrzutkę zrobię profesora Mazura, że na świecie jest więcej zjawisk jak definicji, dlatego podkradamy sobie słowa, podkradamy definicje, żeby określić zbliżone, bliskoznaczne zjawiska. W konsekwencji zaczynamy się kłócić o definicję zjawiska, bo jeżeli ja mówię jakieś słowo, to ty możesz pod tym słowem kojarzyć inaczej osadzone to słowo w zjawisku, tak? Czyli twoje zrozumienie tego, co ja chcę przekazać, może być oparte i jest oparte o twoje doświadczenie, nie o moje. I teraz jak bardzo ważne jest, żeby sobie wyjaśniać. I jeżeli ktoś myśli, że ojej, nie ma na to czasu, my i tak to robimy. Rzecz w tym, że my i tak to robimy. Robimy to wtedy, kiedy wchodzimy w jakieś środowisko, przebywamy. Na przykład idę do nowej pracy, uczę się, kto jak się zachowuje, podglądam, jak ktoś reaguje. Ten na mnie działa atrakcyjnie, ten na mnie działa awersyjnie, tego lubię, tego nie lubię, a ten to tak gada tylko, ale nic nie robi, a tamten to nic nie mówi, ale jest fachowcem, bo cokolwiek zrobi i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, my to i tak obserwujemy, tak? Ta cecha, która jest w nas wrodzona od dziecka, ona nie zanika. Tylko my na nią nie zwracamy uwagi. Dziecko usprawiedliwiamy, bo dziecko jest małe i nie wie, a dorosłego to już się nie zajmujemy tym, tak? A przede wszystkim nie zajmujemy się sobą. I dzisiaj chciałbym jeszcze poruszyć jedną rzecz, którą bardzo wykorzystuję w Emitypach, mianowicie to, że właśnie człowiek funkcjonuje niejako w trzech obszarach. Pierwszy obszar to jest ten obszar naturalny ja, tak? Każdy obszar jest sprowadzić do jednej jakby takiej cechy, to jest ja versus środowisko. Bez środowiska nie istniejemy, nie ma przepływu energoinformacji. Czyli czytaj, jeżeli zasypiam, jestem nieświadomy środowiska, nie ma mnie. Tak? Są tam, oczywiście możemy wchodzić w sny, to jest zupełnie inny temat, ale generalnie ciało się wyłącza. Prawda? Na jakimś poziomie. Oczywiście tam jest czuwanie, bo przecież podświadomość steruje tym wszystkim, ale tu chodzi o pewien spektrum popatrzenia. I teraz zobacz, ten ja, cały, zaczynam wchodzić w interakcję z osobami czy z rzeczami świadomymi, tak? Czyli czytaj z drugim człowiekiem. Ale ten obszar ja versus otoczenie, to otoczenie, środowisko możemy rozdzielić jakby na dwa, najlepiej to upraszczać, na dwa zbiory, na dwa obszary. Czyli osoby, z którymi mnie nic nie łączy albo bardzo niewiele i osoby, z którymi mi łączy bardzo dużo. Łączy nie mam na myśli tylko genetyki, bo na przykład, co z tego, że genetycznie masz na przykład rodzica, czy masz ojca, czy matkę, którego w życiu nie widziałeś. To tylko świadomość tęsknoty połączenia jest, ale nie umiesz się z nim zachowywać, nie umiesz z nim funkcjonować, tak? To znamy z filmów, znamy z życia, znamy z działania. Więc mówiąc o tym, że coś nas łączy, mam na myśli interakcję. Ale zwróć uwagę, że zupełnie inna interakcja jest w pracy, nawet z najlepszymi kolegami, niż z przyjacielem, przed którym nie boisz się otworzyć. Tak? Czyli masz to poczucie, ja to nazywam sobie kręgi znajomości. Pierwszy krąg to jest ten taki wszyscy. Obcy, nie obcy. Drugi krąg to są ci bliscy, z którymi już mogę wchodzić, porozmawiać, fajnie się czuję i chcę z nimi być. Trzeci krąg to są ci najbliżsi. Najbliżsi, czyli tacy, przy których ja mogę się odkryć całkiem. Kiedy potrafię się odkryć? Kiedy nie czuję się krytykowany, ale kiedy czuję się przede wszystkim słyszany, przede wszystkim rozumiany, tak? Tu często ja wiem, że powtarzasz, i to jest bardzo dobre określenie, z awatara. Widzę cię. Widzę cię, czyli cię dostrzegam. Ja cię dostrzegam, twoje zachowania. Nie obserwuję cię, tylko cię widzę, dostrzegam, czyli rozumiem, czuję, tak? Bardzo, bardzo fajne określenie. W tym kontekście awatara można sobie to fajnie transponować na nasze życie. I teraz zobacz, to środowisko nasze zewnętrzne, jeżeli podzielimy sobie na to bliskie i dalekie, no to umownie w emitypach nazywamy to obszarem praca, czyli to jest to wszystko tam, życie zewnętrzne i domostwo. Domostwo, czyli dom, rodzina, przyjaciele. I teraz uwaga na słowa. Znowu zobacz, dlatego mówię. Uwaga na słowa. Rodzina w rozumieniu emitypologii to nie są osoby, które mam w dowodzie. To są osoby, z którymi mam właśnie tą bliskość. Dlaczego to jest takie ważne? Bo właśnie w tych obszarach pokazujemy siebie. W obszarze praca mamy jakby troszkę zbroję na sobie, tak? Mamy ten wizerunek, który pokazujemy i którego pilnujemy bardzo mocno, żeby ten wizerunek był. Natomiast w domostwie troszeczkę się pozbywamy tego wizerunku. Możemy sobie pozwolić na to, jak ja to nazywam, żeby chodzić w piżamie czy w bieliźnie, tak? Czyli człowiek wchodzi troszeczkę nagi. I dopiero tam, w tym obszarze, wychodzą wszystkie inne rzeczy. No i teraz zobacz. Wracamy do tego, w kogo to się wdało. Rodzi się takie dziecko. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że energetyka takiego dziecka, mówimy tu w kontekście psychocybernetyki, czyli energia, którą wytwarza dziecko, jest tak wysoka, że organizm nie jest w stanie sam w sobie spożytkować tej energii. Więc musi ją wywalać, tak? I ma bardzo dużo nadmiar energii, i dlatego dziecko rozprasza, wyrzuca i tak dalej. Natomiast bardzo istotnym elementem jest tutaj, że to dziecko nie ma żadnego doświadczenia. Żadnego. Ono dopiero dzień po dniu zdobywa. To jest tabula rasa, która się dopiero notuje, i nie mówimy tutaj o tym, co dostał genetycznie, bo o tym żeśmy wspomniali, tak? Wspominali o genetyce, czyli tym fizycznym rodzie, i o tym energetycznym rodzie, czyli tym wcieleniowym. Ale mówimy o fizycznym doświadczeniu tego, czyli każda sytuacja versus otoczenie jest interpretowana przez ten kod, nazwijmy to matrycę, tak? Przez tą matrycę, która jest w tym dziecku. No i teraz popatrz, co się zaczyna dziać. To dziecko nie zna innego świata, jak jeżeli mam dyskomfort, czy ono umie określić, że jest to głód. No nie, to my to już nazywamy, tak? Natomiast to dziecko coś czuje i czuje, że jak ma takie odczucie, to trzeba się przytulić i cycka. Kiedy się będzie domagał, zaczyna nabierać charakterystycznych gestów, które uczy się matka. O, on chce na pewno, bo patrzy na zegarek, patrzy, ta pora, czuje to matka, tak? Trzeba dać cycka, trzeba dać butelkę, trzeba dać przytulić, trzeba uśpić, dziecko powinno pójść spać, marudne, bo niewyspane i tak dalej. Zobacz, człowiek dorosły uczy się tego dziecka zachowań, sczytywania, tak? Dawaj, Maciek.
1: No, ale wiesz, tu bym chciał dołożyć taki jeden element, trochę nieświadomy, kiedy przynajmniej było to w przypadku mojej rodziny, moich dzieci, kiedy żona, powiedzmy, piersi same zaczynają wytwarzać mleko. I matka mówi: oho, Dziecko chyba jest głodne. Mimo, że gesty dziecka były niezauważalne, ale ciało matki pokazywało, że dziecko
0: Tak, to
1: potrzebuje.
0: jest ta synchronizacja. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale to zwróć uwagę, że z punktu widzenia i dziecka, i w pewnym sensie matki, tylko w pewnym sensie, bo ona to jakoś zinterpretuje. O, dziecko jest głodne, czy piersi mam narzmiałe, trzeba ściągnąć pokarm, czy zrobić. Znają to matki karmiące, tak? I towarzysze matek karmiących. Czyli to jest tak naturalne, tak oczywiste, że nikt się nad tym nie zastanawia. I popatrz, to dziecko zaczyna się uczyć, zaczyna wydawać pierwsze dźwięki, zaczyna sobie gderać tam pod noskiem, coś tam, swoje niezadowolenie. No właśnie, uczy się wyrażać kwikiem, krzykiem, płaczem i tak dalej. Zadowolenie uśmiechem, radością, spokojem, prawda? Zobacz, to są naturalne rzeczy. I nagle to dziecko zaczyna obserwować, ale jakie ono obserwuje otoczenie? Przede wszystkim to otoczenie domostwa. To dla niej jest kierunkowskaz postrzegania różnych zachowań. Czy ono umie je interpretować? Nie. Dlaczego? Bo jeszcze nie zna języka. Nie rozróżnia dźwięków, czy to jest dom, czy to jest chata. Ono się dopiero osłuchuje z tymi dźwiękami i samo trenuje cały aparat gębowy, tak? Żeby później i nagle, o, powiedział pierwszy raz, mama. Tak? Mama. I wszyscy się cieszą. I z tej radości chwalą dziecko. Dziecko też się cieszy i później chodzi, powtarza, mama. Czyli co dziecko robi? Ugruntowuje umiejętność tego mama, mama. Potem zmienia tata. Zobacz, uczy się. To wchodzi w nawyk, czyli podświadomość tego dziecka uczy się, że taki dźwięk, tak ułożone mięśnie, tak ułożone struny, tak ułożony aparat gębowy wydaje taki dźwięk, a taki dźwięk połączony z takim dźwiękiem tworzy takie coś, a takie coś obrazuje to. I dziecko szybko się nauczy, jak krzyczy mama, no to mama wie, że dziecko chce, ale jak krzyczy mama, to już popatrz, po dźwięku, tak, matka widzi, że coś jest nie tak. Czyli ten sam wyraz, inaczej zintonowany, inaczej będzie dźwięczał. No tym się zajmują lingwiści, nie tylko tym, ale zostawmy temat. Natomiast idźmy w kierunku tego, że to dziecko zaczyna, to co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, zaczyna obserwować zachowania. I je naśladować. I tutaj bardzo ważne, zapamiętajcie to, naśladować. Dziecko do 5-7 roku życia, jego mózg jeszcze biologicznie nie jest wykształcony do tworzenia połączeń logicznych. Czyli mówi się w skrócie, że funkcjonuje w stanie alfa, jak gąbka, chłonie, chłonie, nie analizuje, tylko chłonie. Nie tworzy tych połączeń jak to, takich świadomych, tylko po prostu jest bodziec, reakcja, chybił, trafił. Tak dobrze, tak źle. Jak to ból, jak to nagroda, tak? I lawirowanie, żeby było dobrze. Ta cecha, i to jest bardzo istotne, przyjrzyjcie się, ta cecha nigdy w nas nie znika. Nigdy. Ona jest naturalną cechą człowieka. Uczymy się przez neurony lustrzane. Kto z kim przestaje, takim się staje. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąca. Czego Jaś się nie nauczy, Jan nie będzie umiał.
1: Jak
0: Prawda?
1: wejdziesz do grony, będziesz krakał jak i one.
0: Jest tak, dokładnie tak. I teraz zobacz, co dalej się dzieje. My to ignorujemy, ponieważ wydaje nam się, że to już jest poza nami, bo przykładamy to już jako osoby, nazwijmy to dorosłe, przez zdolność biologiczną mózgu logicznego myślenia. Ale już właśnie w wieku, zobacz, 5-7 lat dziecko mówi, ale zaczyna dopiero pytać, a co to znaczy? A ja nie znam tego słowa, potrafi je wyrazić, potrafi je odtworzyć, potrafi je nazwać, potrafi je użyć w kontekście. Przy tych dzieciach 3-4 lata to często jest takie śmieszne, że używa takich słów nieadekwatnych. Te składnie wręcz trzeba zapisywać, bo one są tak absurdalne, że dorosłemu człowiekowi nigdy do głowy nie przyszło, nie? Dziecko się uczy. I teraz te kompozycje są jakby wdrukowane w naszą podświadomość. To jest nawyk. I teraz uwaga. Ten nawyk to jest również przede wszystkim nawyk reagowania mojego na otoczenie, na środowisko. Dlaczego? Ponieważ ze środowiska coś obserwuję, przede wszystkim przez oczy, ale wszystkie pozostałe zmysły, tak, rejestruję te bodźce i te bodźce wywołują we mnie wrażenie. To wrażenie może być fajne. Albo niefajne. Jeżeli wrócicie do wcześniejszych audycji, kiedy ja mówiłem o tym schemacie przepływu informacji, że wrażenie, jeżeli albo wywoła reakcję, czyli kiedy jest odruch, tak, to jest bodziec, reakcja, albo jeżeli nie ma wykształconego odruchu, to w sposób jakby spowolniony, troszeczkę to spowalnia, powoduje, że uwaga idzie w kierunku emocji, czyli wrażenie, wędruje do tak zwanego homeostatu w postaci emocji, czyli wyobrażenia o sytuacji i wychodzi z homeostatu do efektora, czyli na wyjście, tak, na reakcję, wychodzi w postaci refleksji, czyli wyobrażenia o decyzji. I ten cykl jest bardzo intensywny i on nam w życiu nigdy nie ustaje. Zawsze jest tak. I przykładów za chwilę będziemy mnożyli, będziecie się uśmiechali. Natomiast, co jest istotne, właśnie te pierwsze reakcje są bardzo istotne, które dziecko się uczy, ponieważ to jest wdrukowane i dzień w dzień powtarzane. A więc, jeżeli dziecko ćwiczy coś 5 lat, wyobrażacie sobie teraz w wieku dorosłym, ktoś by ci powiedział, no to tak jak ja się złapałem za instrument, Boże, już jestem taki stary, nauczę się 5 lat.

0: Ują, one nas kochają, bo babcia przychodzi raz na jakiś czas nacieszyć się dzieckiem, ma doświadczenie, ma cierpliwość, więc się tym dzieckiem opiekuje. Co to dziecko kojarzy? Że babcia przychodzi, to babcia jest bardzo fajna i kocha, ale jak coś się dzieje, to i tak mama.
1: Ale wiesz co, przypomniał mi się taki żart, jak to córka kłóci się z matką, tak? W tym momencie córka mówi, a ja potrzebuję adwokata. Babcia!
0: Dokładnie. Ogarnij swoją córkę, bo szaleje. Tak? Babcia, ogarnij, weź zrób coś ze swoją córką. Dokładnie tak. I zobaczcie, prozaiczne rzeczy. Mówię rzeczy, które wszyscy obserwujemy. Ale mało kto zaczyna zauważać w tym pewne schematy, a schematy mają to do siebie, że one funkcjonują bez względu na to, jakie dane pod to podłożysz. Okay? Teraz zobacz, jeżeli to dziecko zaczyna obserwować reakcje rodziców między sobą, zachowania, zaczyna je naśladować. To są te śmieszne sytuacje, kiedy dziecko nieporadnie próbuje robić to, co mamusia, tak jak tatuś, tak jak to. I wiesz, wszyscy są dumni, jak to są fajne rzeczy. Ale zaczyna się pewien element. To dziecko nie wie, co jest dobre, co nie. Ono się uczy dopiero etyki, kodeksów, moralności, zachowań, tak? Co wypada, co nie wypada, czyli tego życia społecznego. No i jak coś zrobi źle, to jest bum. Jak jest dobre, to rodzice się cieszą. Okej? I to dziecko w tej mieszance impulsów, reakcji zaczyna kalibrować, co wolno, co nie wolno. Z jednej strony jest potrzeba poznawania, bo tego nie zna. I jest ciekawe, i znają to rodzice. Ja chcę to, masz, to niedobre. Ale ja chcę to, masz. I zobacz, co rodzice robią. Wiedząc o tym, że dziecko to nie będzie smakowało, no bo wiedzą, że dziecko ostre czy coś będzie to ostre, tak? I tak dalej, to temu zabraniają tego. Zabraniając tego, dziecko mówi, to nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. I zwróć uwagę, co my robimy z dziećmi. Zaczynamy je tresować nie na zasadzie spróbuj, doświadcz, pod egidą rodziców, czy pod parasolem rodziców, tylko nie wolno, nie wolno, nie wolno. Chronimy. Dlaczego to robimy? Bo takie mamy nawyki. Bo takie mamy nawyki. Bo takie właśnie nawyki wyciągnęliśmy z domu. Okej? No i teraz, jeżeli wchodzi moda na lata 80., 90., wychowanie bezstresowe, no to były aż dowcipy na tym zachowaniu bezstresowym, tak? Bo na dziecko nie wolno krzyczeć. Podaje nam się przykłady wtedy z przodującego kraju Szwecji, jak są dzieci wychowywane i tak dalej, i tak dalej. Tylko tak, pokazuje nam się nie wolno, nie wolno, nie wolno, ale nie pokazuje się nam alternatywy. Zrób to tak, zrób to tak, zrób to tak. Tak? Dziecko przychodzi, nie rusz tego. Zamiast powiedzieć, dotknij, tylko ostrożnie, bo się zrobi. Tak? Tylko zobacz, ile to trzeba uwagi temu dziecku dać i mieć samemu świadomość, a tymczasem dorosły ma ten lęk, bo sobie zrobi krzywdę, bo sobie nie bierz młotka, bo się uderzysz w palec. Nie... No i dorasta takie dziecko, które wie, że to jest młotek, ale coś, czego nie ma? Nie ma doświadczenia. Nie ma doświadczenia zmysłu dotyku, ciężaru, sprawności mięśni, czyli tego, czego się uczymy przy chodzeniu, przy jeżdżeniu na rowerze, przy innych rzeczy, nie uczymy się obsługi narzędzi i później dorosły człowiek, jak ma piąć pierwszy raz wiertarkę i wywiercić, to on świadomie wie, jak to należy zrobić. Natomiast czy ma tak zwaną wprawę?
1: No nie.
0: Bo czym jest wprawa? Jest niczym innym jak wytworzenie odruchu. Bodziec, reakcja, bodziec, reakcja. Bo tak funkcjonuje człowiek. I teraz zobaczcie, kiedy obserwujemy dzieci, tak naprawdę obserwujemy ich reakcje tych dzieci, możemy bardzo dużo powiedzieć, jak funkcjonuje to w domu. Czego to dziecko się nauczyło.
1: Dokładnie.
0: I to jest, że tak powiem, źródło. Więc tu wracamy do pytania, które już padało tutaj na antenie. Kto kogo wychowuje? Czy my dzieci, czy dzieci nas? Bo dzieci są lustrem, są odbiciem naszych zachowań. Ale teraz z czego wynikają nasze zachowania? Bo tutaj jest, wydaje mi się, bardzo, jak ja to nazywam, wielki bigos. Dlaczego? Wracamy do trzech perspektyw. Jeżeli ja kogoś obserwuję, to widzę jego drugą perspektywę, czyli jego garderobę, czyli to, w jaki sposób on nauczył się wyrażać swoją intencję. I ja to zachowanie interpretuję, ale przez pryzmat swojego doświadczenia, nie jego doświadczenia. Przykład. Wchodzisz gdzieś i mówisz, jak oni mogą dawać to tak i tak, nie wiem, ziemniaki do barszczu. Ale oni tak jedzą, to jest taka kuchnia. Aha, aha, aha. Widzisz? Zobacz, pierwszy moment to jest taka niezgoda, jak to, dziwne, inne, nie? Ale wytłumaczenie, czyli zwiększenie gramatyki w pojęciu trivium, powoduje, że nagle aha, tworzy się nowa jakby... No,

0: nowe zrozumienie w mózgu naszym, tak? Inaczej idzie to wszystko po starych schematach. No i teraz, biorąc pod uwagę, takie osoby dorastają, tak jak żeśmy mówili w zeszłym tygodniu, i łączą się różne wszechświaty, tak, jak ja to nazywam, różne osoby, ja versus środowisko, czyli pojawia się Maciej versus jego środowisko, do którego ja się zaliczam, i pojawia się Mirosław, czyli i versus jego otoczenie, środowisko, do którego zalicza się teraz Maciej. Więc te dwa wzajemnie dla siebie środowiska zaczynają na siebie oddziaływać. Oddziałując, wysyłają sygnały. Sygnały odbierają nasze organizmy i interpretują przez pryzmat naszej matrycy. Tak? To, co żeśmy mówili. A więc nie jest problem w odczuwaniu. Problem jest w nazywaniu tego odczucia. Bo silne doznanie może być interpretowane przez nas negatywnie albo pozytywnie, tak? Czyli idzie człowiek, ma przenieść 20 worków 50-kilowych i mówi, ja pierdziule, jeszcze się ubrudzę, jeszcze to nie, o Boże, jakie to ciężkie, jakie to. Ale ten sam człowiek za chwilę idzie na przykład, to jest przykład, idzie na siłownię i podnosi po 100 kilo i jest z tego dumny, tak? Mhm. Jest z tego zadowolony i tak dalej. Więc zobacz, to nie jest kwestia bodźców, a kwestia interpretacji. I tu dotykamy takiego newralgicznego, modnego ostatnio tematu w świecie na takim rozwojowym czucia sercem, porozumiewania się sercem, nie umysłem, tak? Dla mnie jest to uwaga, uwaga, uwaga. To nie oznacza źle, ja rozumiem metaforę, ale oznacza bardzo ważną rzecz, pułapkę. Pułapkę. Dlaczego? Bo i tak, czy nam się to podoba, czy nie, zawsze reagujemy na to, co się dzieje w otoczeniu. Nie ma innej możliwości, chyba że nie żyjemy albo śpimy, tak? Jesteśmy nieprzytomni, odcięci. Inaczej reagujemy. I teraz, co jest bardzo istotne? Istotne jest to, żeby przyjrzeć się swoim reakcjom.
1: Tak.
0: Ponieważ właśnie te reakcje towarzyszą nam całe życie. Jeżeli postępujemy zgodnie z naszymi reakcjami, czyli bo ja tak mam.
1: Okay. Ja ci powiem, te reakcje nasze bardzo często później wchodzą, jakby mamy poczucie winy.
0: Ależ to już jest następny krok.
1: Dokładnie, no bo jeśli nie... Jestem tak sztywny, że nie potrafię się przyznać sam dla siebie, że ta moja reakcja była zła, negatywna, ale to zostaje w głowie i to w głowie powoduje później poczucie winy.
0: Wiesz, no właśnie o tym mówię. Co to znaczy? Zaraz wrócimy do tego, przyznać się, tak? I teraz zobacz. Chodzi głównie o to, że jeżeli nauczymy się przyglądać swoim reakcjom, to nagle zaczniemy je oceniać. Dlaczego? Bo ocena też jest naszym nawykiem. I jeżeli ktoś mówi nie oceniaj, no to powiem dobrze, to nie mów, że ktoś ma ładne włosy albo ma ładny samochód, bo to też jest ocena. Ba, jeszcze do tego subiektywna, bo to tobie się podoba, komuś innemu może się nie podobać, tak? Więc nie oceniaj. Nieprawda, to jest kolejna iluzja podkradania sobie słów. Chodzi o to, że mówiąc nie oceniaj, zazwyczaj mamy na myśli głębiej, nie mów źle.
1: Mhm. Nie mów źle. Wiesz, ja ci powiem więcej, nawet często ludzie stosują tak zwane manipulacyjne, masz ładną fryzurę, masz ładną sukienkę.
0: To jest tak zwane budowanie raportu, tak się to w NLP nazywa.
1: Dokładnie, czyli ja robię to dlatego, że czegoś oczekuję później od tej osoby.
0: Oczywiście, oczekujemy uważności, oczekujemy fajnego otoczenia, oczekujemy, że ta osoba dostarczy nam coś, co nam zainicjuje coś, co w konsekwencji da nam komfort, tak? Da nam komfort wewnętrzny, a nie dyskomfort, okej? Okay? Teraz zobacz. Kiedy już dorastamy, to wydaje nam się, że już tyle rzeczy się żeśmy nauczyli, że już nie musimy się uczyć. Skupiamy się na nauce jeżdżenia samochodem, skupiamy się na nauce budowania albo jakiegoś wykonywania zawody. Im dłużej żyjemy, tym trudniej nam sięgnąć po rzecz zupełnie nieznaną.
1: Tak.
0: Z małymi wyjątkami. Oczywiście za chwilę o nich powiem. To znaczy, mam, mówiąc o wyjątkach, mam na myśli ułożenie matrycy emitypowej. Tak? Tak to powiemy. Czyli ten wpływ emitypu, że są ludzie, których napędza ciekawość, a są ludzie, którzy potrafią się delektować status quo. Czyli zmiany dla nich są zawsze zaskoczeniem. Im większa zmiana, im szybsza zmiana, tym większy dyskomfort. Tak? Bo uwielbiają być w takiej znanej rzeczy. Są inne osoby, które uwielbiają iść ahoj przygodo. To jest siła napędowa, tak? Takie znane to już nudne i tak dalej. No to już mówimy o już indywidualnej, o indywidualnych cechach charakteru, czyli tej matrycy, czyli emitypie. Natomiast co do zasady, jeżeli się przyjrzysz, to mechanizm, który tym steruje, jest bardzo prosty w wieku dorosłym. Dziecko nie zastanawia się, tylko naśladuje, chybił, trafił. Czyli jest bardzo spontaniczne. W tym kontekście spontaniczne, nie wybuchowe, tylko spontaniczne, że a to jest w chwili, tak? To robię. Jak mu przeszkadza, to się denerwuje. Natomiast dorosły zaczyna, ma już wykształcony ten bardziej albo mniej, ale tą biologię mózgu dotyczącą logiki, planowania, rozkminiania, zrozumienia. Na to się nakłada jeszcze to, co żeśmy mówili, medale, tak? Żebym był, czyli uważność na mnie, że ja jestem ważny, ja jestem doceniany, ja jestem kimś, tak? To się przejawia bardziej albo mniej skrajnie, ale każdy tego potrzebuje, ten mechanizm jest, okej? Czyli na przykład jakbyś był w Afryce, byłbyś kimś, jakbyś miał kilkanaście krów. Ale jakbyś przyniósł, nie wiem, nowego smartfona, który tam nie działa, to by był kawałek czegoś nie wiadomo czego, nie? Prawda? To tylko twoja świadomość, że wiesz, co to potrafi, ale nie ma środowiska, w którym to będzie wykorzystane. Ale dla ciebie to mam, jedyny w powiecie, tak? I tak dalej. No więc zobacz, to są te mechanizmy, które się nakładają, natomiast nie zmienia to tego mechanizmu źródłowego. I teraz zobacz, co się zaczyna dziać. Jeżeli człowiek przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat funkcjonuje w jakimś nawyku. Zobacz, jak ten nawyk jest silnie ugruntowany. Lekki bodziec, natychmiast reakcja. Lekki bodziec, natychmiast reakcja. I teraz połącz te rzeczy, te kropki, różne obszary. W zależności od obszaru, w którym funkcjonuje rodzina albo praca, tak? Zachowania na te same bodźce będą inne, dlatego że bodziec jest osadzony w środowisku, wśród innych bodźców. Wśród rodziny pozwalam sobie bardziej, wśród obcych trzymam fason, prawda? A więc mamy już, powiedzmy, dwie reakcje. Dlaczego nie trzymam fasonu w rodzinie? Bo to też jest nawyk, bo nie muszę. Bo trzymanie fasonu wiąże się z powstrzymywaniem swojej reakcji. Często powstrzymywaniem reakcji. Teraz uwaga, wracamy do trzech perspektyw. Reakcja w środku i tak jest. Natomiast druga perspektywa, czyli moja garderobia, jak nauczyłem się ją wyrażać? W domu inaczej, na zewnątrz inaczej. Tak? Prozaiczny przykład. To wydaje się śmieszne, kochani, ale patrzcie, tu chodzi o pewne zobrazowanie. Jeżeli ubieram garnitur, to trudno mi będzie i będę miał opór, żeby wziąć coś brudnego do ręki i jeszcze na klatę, bo sobie upapram zaraz, a wiem, że to jest drogie, a wiem, że trudne do czyszczenia i to ma być ładne i czyste. Ale jakże idę do roboty, to ubieram ciuchy brudne, na których mi nie zależy, bo nie zwracam uwagi na to, tak? Popatrz, dwa odruchy. W zależności od, sytuacja może być jedna, w zależności od tego, jak jestem ubrany, tak będę reagował, tak? I wiedzą to, na przykład, jak już mówimy o rodzicach, wiedzą to rodzice, jak zaczną karmić to małe dziecko, to zaraz wszystko jest w koło upaprane, no to nie będzie się ubierała w ładną, elegancką, białą sukieneczkę, czy w garnitur, kiedy wiesz, że to dziecko takie ubabrane, bo to jest problem, że zaraz będzie czyste. A jak? No to się stanie, mama weźmie i będzie czyste. Tak? I będzie pachnące, bo to mama o to zadba, nie? I teraz zobacz, te nawyki są ugruntowywane przez całe życie. No i tu dochodzimy do tego, jak coś ci nie odpowiada, to przyjrzyj się swojej garderobie, czyli jakimi ubraniami dysponujesz. O tym żeśmy mówili w poprzednich audycjach, że masz dres i smoking i teraz wybierasz, tak? Jeżeli masz ten garnitur bardziej rozłożony, bardziej rozbudowany, czy ten zasób garderoby, wówczas w zależności od sytuacji dobierasz i tak, ale z zakresu swoich doświadczeń, zachowań. Kłopot jest w tym, że nie zwracając uwagi na to, działamy znowu, nazwę to nieświadomie, ale działamy znowu na zasadzie bodziec, reakcja. Przychodzę, ktoś mnie zdenerwował, wychodzę. Teraz jak ja w ciągu życia nauczyłem się wyrażać swoje zdenerwowanie? Jeden od razu skoczy, tak? Drugi zacznie drzeć się, wrzeszczeć. Trzeci od razu rzuci się do bitki, czwarty się obrazi i zrobi specjalną minę, ale będzie trwał, następny wyjdzie. Ale teraz wyobraź sobie, że masz wszystkie te zasoby w sobie. W każdej chwili możesz, że tak powiem, świadomie wybierać spośród nawyków. I to jest to coś, co powtarzasz od wielu, wielu miesięcy, również w swoich audycjach. Można to nazwać, jakie masz myśli.
1: Dokładnie.
0: Jakie masz myśli, czyli inaczej, jakie masz nastawienie. I teraz, kochani, spinamy to, dobrze? Nie tak dawno miałem okazję rozmawiać, robić analizę relacji kobiety i mężczyzny. Zwróciła się o to kobieta. Zazwyczaj kobiety, bardziej zależy, żeby to naprawić. Dla mnie jest to zrozumiałe, bo to kobieta tworzy tą przestrzeń, kobieta buduje. Mężczyzna jest dostarczycielem, jest myśliwym. Idzie, przynosi i dom jest dla niego miejscem odpoczynku. Uwaga, nie mam nic złego na myśli. Chodzi mi o pewien naturalny archetyp, którym nie umiemy do końca zarządzać, tak? Bo gdybyśmy umieli zarządzać odpowiednio, wówczas to by było zupełnie inaczej wyglądało. Ale teraz zobaczcie, zarówno taka kobieta, jak i mężczyzna mają swoją pierwszą perspektywę, czyli mają swoje wyobrażenie, mają swoje intencje. No i co z tego, że masz dobre intencje, kiedy nauczyłeś się wyrażać tylko je w jeden sposób? I to jeszcze do tego w sposób, który jest niekoniecznie dobrze interpretowany przez drugą stronę. No więc teraz, troska czy kontrola? Pamiętasz naszą audycję sprzed kilku miesięcy? Czy to, że kobieta na przykład cały czas mówi, a nie ubieraj tego, a ubierz to, a zrób tak, a weź to, a zjedz tamto, a tego nie jest, a to ci zaszkodzi, a to będzie to. To ona kontroluje twoje życie? Czy wyraża w ten sposób troskę o ciebie? Mhm. Powiedz jej, odczep się ode mnie, jestem dorosły, mogę stanowić. To co to dla niej znaczy? Odrzucenie jej troski. Dlaczego odrzucasz to, jak ona się do ciebie stara? Co w głowie takiej kobiety po pewnym czasie, jaki nawyk będzie występował? Nawyk konfliktu, tworząc jednocześnie element strefy komfortu. Co to znaczy strefa komfortu? Strefa komfortu, nie patrzcie na to, taka, wiesz, znowu niezręczna gra słów. Komfort to znaczy wygoda. Tak, ale nie w kontekście, że jest mi przyjemnie. Wygoda w kontekście, że umiem tym zarządzać. Prawda? I jeżeli jesteś w pracy, to szybko się nauczysz, że jak odezwiesz się do szefa nie tak, jak potrzeba, a jest taki, a nie inny, to zrobi to, to, to, to, to. I to jest te lęki, które nam towarzyszą. Więc lęk jest takim też wskazówką, prawda? Co robimy?
1: Ale wiesz co? To, co powiedziałeś, to dotyczy praktycznie każdej dziedziny naszego życia.
0: Absolutnie, bo dotyczy człowieka jako człowieka versus środowisko. O tym właśnie mówię.
1: Ale tu chodzi o konsekwencje.
0: To są już następstwa. Tak. Bodziec, reakcja. Uderzenie jednego malutkiego klocka domina wywołuje, czyli to jest ten efekt motyla tak zwany, tak?
1: Czyli nauczenie, tak jak dziecko uczy się konsekwencji i tak jak na przykład u mnie w domu było tak, że ja nie mówię, że ja będę kogoś karał. Mhm. Ja mówię, to będą konsekwencje tego, co zrobiłeś.
0: Następstwa, tak, dokładnie, w kontekście następstw. Teraz zobacz, małe dziecko podchodzi do pieca i się uparzy. Jeżeli pozostanie, i to spowodowało ból, szok i tak dalej, więc ono już natychmiast, mózg wie, nie dotykaj, bo będzie bolało później bardzo, jak tylko chwilę i już może zapomnieć. Ale jak będzie bolało przez kilka dni, to ojojoj, gdziekolwiek dotknie, to natychmiast ból spowoduje skojarzenie z piecem gorącym. I teraz jeżeli to dziecko nie nauczy się od kogo, że można to zrobić inaczej, to ono będzie unikało pieca jak ognia przez długi czas. Tak? I teraz czym to się różni od dorosłego? Dorosły coś spróbuje, dostanie po łapach i powie, już więcej nigdy nie będę. Świetnie, słuchajcie, ja mam takie doświadczenie biznesowe całe życie i bardzo duży, duży czas swojego życia poświęciłem równolegle na biznes taki nietradycyjny, nazwijmy to, nietradycyjny, czyli funkcjonowałem bardzo dużo w marketingu sieciowym. To jest niebywałe To jest niebywałe, jak nasze nawyki potrafią sabotować nas samych. Dla mnie to była jedna z zagadek, jak to jest, że człowiek, który przyjdzie i powiedzmy pójdzie do pracy, strzelam w tej chwili za 3000 zł, jest gotowy wykonywać czynności i będzie je robił i będzie wszystko robił, czy będzie narzekał, ale przyjdzie do pracy, zrobi i tak dalej. Ale jak mu dasz możliwość zarobienia 6-8 tysięcy za połowę tej czynności, tylko konsekwencji, nie będzie tego robił. Tak? Więc zobaczcie, to była kiedyś dla mnie zagadka, dzisiaj to w pełni rozumiem. Nazwijmy to jest mentalność, tak? Mentalność pracownika, mentalność, tak to sobie określamy, znowu jakoś definiujemy. Natomiast chodzi tutaj o nic innego jak o ścieżkę pewnych nawyków. Te nawyki są w nas tak silne, że mamy mentalność niewolników. My przede wszystkim bardzo nauczyliśmy się, jakby to nazwać, wartościować człowieka przez pryzmat wykonywanych przez niego działań i posiadanych dóbr. I możesz sobie w między bajki włożyć wspaniałe hasła, prawdziwe hasła, że liczy się wnętrze. Liczy się jego zachowanie. Tak, to jest prawda, ale i tak każdy patrzy na to, co ma. Dlaczego? Bo to jest nawyk. Nawyk oceny, która nam towarzyszy. I to jeszcze można by było powiedzieć, no ale to nie przeszkadza, każdy tak ma. Tak, tylko że ten sam nawyk działa w stosunku do nas samych. I teraz, drodzy słuchacze, przyjrzyjcie się w ciągu dnia czasami, ile razy, jak chcecie sobie usiąść albo tak posiedzieć, nic nie robić, ile razy was już nosi, coś trzeba zrobić. No nie mogę tak siedzieć przecież. No trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić. To jest nawyk właśnie niewolnika. Umiemy odpoczywać? Nawyk kolejny, człowiek, który pracuje, ja tego nie, żeby było jasne, ja tego nie chcę wartościować, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo żyjemy w społeczności, społeczność się rządzi pewnymi prawami i trzeba się nauczyć dostosować. Mówię tutaj w kontekście przyglądnięcia się nawyków, bo dokładnie ten sam mechanizm działa co do naszych zachowań, czyli do używania naszej garderoby. Okay? I teraz to, co świat zewnętrzny nam pokazuje, czyli reakcja świata zewnętrznego na nas, nie mówi nam o nas. Uwaga, rozdzielmy te dwie rzeczy. Nie mówi nam o naszej pierwszej perspektywie, tylko mówi nam o naszej drugiej perspektywie. Jeżeli my tego nie umiemy rozróżnić, no to przyjmujemy to do siebie, że to do nas dochodzi. Zobacz, nawet się używa takich określeń. Wiesz co, nie bierz tego do siebie i łup. No i co z tego, że powiesz nie bierz tego do siebie, jak i tak podświadomie bodziec, kanał zadziała, tak? No bo to jest jedyny kanał, który sobie zrobiliśmy. Chyba że zaczynamy pracować, żeby się temu przyjrzeć i tworzyć powoli nawyk drugiego, trzeciego, piątego kanału. Tak? Czyli i to jest to powiedzenie, którego używam, że jeżeli raz wytworzony nawyk, on nigdy nie znika. Jak można go zmienić? Nie zmienisz go, bo on już jest. Możesz wytworzyć drugi, inny, który spowoduje, że stary stanie się nieaktualny. Tak? Czyli zacząć wykorzystywać. I teraz z takiego mojego doświadczenia, bo to jest moja, wiesz, chyba jedna z lepszych lekcji rozwojowych, kiedy złapałem się za naukę instrumentu, co z tego, że ja wiedziałem, co trzeba zrobić. Ja wiedziałem, ja to słyszałem, ja to czułem całym sobą.
1: Ale palce nie pamiętały.
0: A palce swoje. Ja swoje, a palce swoje. Głowa chce, a palce nie słuchają. Rozumiesz? To jest niezwykłe, jak wiesz i się starasz powoli już tak, a te palce się rozjeżdżają. Im bardziej się starasz, tym bardziej one robią, co chcą. I dopiero krok po kroku, dzień za dniem, to nie jest godzina za godziną, dzień za dniem te palce jak gdyby uczyły się zupełnie inaczej używać ścięgien. Dlatego tak. Dziecko szybko uczy się, ponieważ ja mam już w swoim wieku pewien potężny zbór doświadczeń, ale również funkcjonowania ciała. I teraz to ciało nie jest przyzwyczajone do innych reakcji. Trzeba je wykształcić, wyuczyć. Okay? I dotyczy to wszystkiego, czego nowego się złapiesz.
1: A szczególnie, uwaga, w sporcie.
0: Bardzo.
1: I teraz zobacz. Są różne, na przykład lekka atletyka, są różne dyscypliny sportowe, tak? Różne. Tak. Ktoś szybko biega, ktoś na dłuższe dystanse, ktoś ale jest taka dyscyplina dziesięciobój, gdzie jest 10 dyscyplin i tam trzeba jak gdyby połączyć tę pamięć mięśniową w różnych dyscyplinach. To jest dla mnie ta dyscyplina, to jest no kosmos.
0: No dobrze, ty przekładasz to na sport, a ja to pokazuję ci schemat, że to dotyczy wszystkiego.
1: Tak,
0: To
1: oczywiście.
0: dotyczy wszystkiego. Umiesz kłaść kafelki, to weź mi pomaluj pokój, nie umiem. No to pomaluj. I nagle to nie potrafię tą rolką zrobić tak dokładnie, tak równo. Weź kobietę, która zaczyna chcieć coś gotować i wychodzi jej nieporadnie, a później nagle pyk, pyk, pyk, pyk robi, tak? Nauka na drutach, nauka na szydełku, nauka przede wszystkim to pięknie widać w obszarach, których uczymy się już jako dorośli. Bo dziecko nie ma jeszcze tego rozróżnienia świadomościowego, logicznego, co mówiłem. Ono po prostu się uczy i jakby żyło w przekonaniu, że nie wie. Więc mama jest autorytetem, tata jest autorytetem, nauczyciel jest. Nie jest, był. Był. Był autorytetem, ktoś był autorytetem, nam rozwalają się autorytety, tak? Kłopot w tym, że to dziecko zaczyna się uczyć i zamienia autorytety fizyczne, doświadczenia na autorytet komputera. No, krótko mówiąc, wiedzy w komputerze. To jest bardzo niebezpieczne, wygodne, szybkie, ale niebezpieczne, bo pozbawia nas tych innych umiejętności, czyli ogranicza nam naszą garderobę, przekształca się nasza garderoba.
1: Jeszcze jak do tego dołączymy AI-a.
0: No to już jest w ogóle kosmos, tak? Coś o tym wiesz, wiesz, że ostatnio bardzo dużo z tym pracuję, więc to jest po prostu no, kosmos. Największa lekcja komunikacji, nie?
1: Tak, oj,
0: No.
1: żebyś wiedział.
0: Możesz się drzeć, możesz wyzywać, możesz bluzgać, może on ci przyzna rację, tak i dalej robi swoje. Więc z jednej strony życzylibyśmy sobie takiego partnera, ale nie takiego, który nie robi tego, co chcemy. I tu, proszę pana, zaczyna się cała zabawa, ponieważ wspomniałem, że miałem ostatnio parę, której robiłem analizę. No i patrząc na emitypy, to dalekie od oceny jest, ale wychodziło, że to kobieta ma większy problem w tym. Ja tu nawiążę zaraz do tego, co powiedziałeś na początku, rodzice dzieci. Natomiast kobieta miała większy z tym kłopot. Dlaczego? Ponieważ akurat u niej był układ taki, że jej takim nadrzędną cechą, powiem to po ludzku dla tych, którzy nie znają emitypów, ona potrzebowała przebywać cały czas w domostwie. Uwaga, mówimy o obszarze domostwa, nie o domu. Dom, w którym mieszkam, wchodzi w skład obszaru domostwa, tak? Czyli domostwo jest troszkę szerszym. Dom, rodzina, przyjaciele. No więc w tym obszarze ona potrzebowała przebywać. Powiedz mi, jak czuje się kobieta, której domostwo jest niepełne? Czyli nie ma męża.
1: No,
0: Wszystko, tak? Znaczy.
1: albo go w jakiś sposób
0: Nie, nie,
1: odrzuciła.
0: nie, nie, nie, czekaj. Formalnie ma, tylko że mąż non-stop jest w delegacjach, czyli go nie ma.
1: Okej.
0: Jak ona się czuje dzień za dniem, krok za krokiem, ma nawyki, ma przyzwyczajenia, ale przyzwyczajenia, strefa komfortu tworzy się w dyskomforcie nieobecności partnera. I teraz popatrz, jeżeli popatrzymy na to, jakie jej domostwo powinno być archetypowo, dla niej akurat emitypowo, jakie warunki powinny spełniać jej domostwo, żeby ona czuła komfort. I to emityp pokazuje, tak? Czyli na zasadzie, żeby ona. Pomijam jej doświadczenia, żeby jej organizm, mechanizm nie był bodźcowany negatywnie, czyli nie był, był, te przepływy były naturalne, muszą spełniać określone warunki. Takie, takie, takie, takie. Jeżeli to jest spełnione, luzik. Jeżeli tego nie ma, wywoła to dyskomfort. Skala dyskomfortu, częstotliwość, jakość tego dyskomfortu, ilość tego dyskomfortu będzie powodował odczucia dzień za dniem, aż w końcu przychodzi moment, i zaczyna się składać klocki, tylko zupełnie błędnie. Dlaczego? Bo ten dyskomfort tworzy mi kto? On, bo go nie ma. I cokolwiek on zrobi, to interpretuje. Przyjedzie z delegacji, przywiezie kwiaty. Chce mnie kupić. Czy jak on przyniesie pieniądze, to myśli, że ja będę szczęśliwa, bo przynosi kasy? Bo chce mnie kupić, bo chce wypełnić czymś innym lukę, ale wypełnia tym, czego ja nie potrzebuję. Czyli. I teraz zobacz, do czego zmierzam? Zmierzam do poznania siebie. Bo w momencie, kiedy ta kobieta zaczęła rozumieć, jakie wartości powodują, czy jakich brak wartości powoduje, że ona się tak czuje, to nagle zaczęła inaczej interpretować zachowania tego swojego partnera. Tak? I kiedy poznała z kolei jego podejście, jego wartości, co on w intencjach swoich robi, No to nagle dochodzimy do pewnego elementu. Intencje obydwoje mają wspaniałe, bo ona cały czas zagryza zęby, cierpi, żeby było dobrze i robi to element poświęcenia. Tylko ma już tego dość, bo jest non-stop w cierpieniu. On się stara jak może i coraz więcej się stara i coraz więcej tej pracy bierze, bo myśli, że jak jej przyniesie i wszystko, to ona w końcu będzie zadowolona. Nie widząc, że im więcej się stara, tym większe niezadowolenie buduje. I to są te pętle, które towarzyszą w relacjach, tak? I teraz zobacz, powiedzmy, że w takim już ugruntowanym akcja-reakcja, bodziec-reakcja, rodzi się dziecko, które to obserwuje. Mhm. Czego ono się uczy? Takie dziecko nieświadome obserwuje tak. Mama chodzi, robi coś tam, coś tam, coś tam. Przyjeżdża tato, bo wiem, że to tata. Przyjeżdża tata, tata przywiezie zabawkę, tata przywiezie coś tam, mamie da prezent, mama już to, a później się kłócą. Tata, przyjemność, ale też dyskomfort, kłótnia. Tata, i to dziecko zaczyna to naśladować. Jakie będzie miało później w dorosłym życiu świadomość, nieświadomą świadomość zachowań? Że żeby było dobrze, to trzeba przynieść prezent. Czyli krótko mówiąc, że trzeba kupić. Tylko, że taki dorosły mężczyzna już powie, no tak, nie stać mnie na to, albo nie stać na to, to jest za dużo, to jest za mało, zaczyna się kalkulacja, tak? Co jest zrozumiałe. Ale zobacz, jakie to totalne zamieszanie poznawcze robi.
1: Wiesz co, bardzo często w trakcie pracy z klientami, a nawet w swoim życiu, zamieniamy swoje role.
0: Tak.
1: I teraz ja często w takiej sytuacji mówię klientom, szczególnie mężczyznom, powiedz swojej partnerce, że nie jesteś jej ojcem.
0: Jak chce wojnę, to niech to powie, nie?
1: Dokładnie, nie.
0: No, ale
1: ale tu chodzi o to, żeby zobaczyć, że ja jestem w innej roli.
0: Powiedz swojemu partnerowi, że nie jesteś jego matką. Dla mnie dzisiaj już z perspektywy właśnie moich doświadczeń powiem, nie rób tego, bo jesteś. Czy ci się to podoba, czy nie, jesteś. Czyli inaczej, nie stajesz się fizycznie matką, ojcem, ale zachowaniowo, mentalnie, energetycznie również przybierasz tą formę. I również tą formę potrzebujemy, czyli od partnerki potrzebujemy poczuć opiekę, jaką otaczała nas matka, ale potrzebujemy poczuć też kobietę, kochankę, potrzebujemy też obserwować gospodynię, matkę. I dokładnie kobiety potrzebują mieć mężczyznę jako partnera, ale potrzebują, jak mają źle, mężczyznę, który je otoczy, utuli jak ojciec. Dlaczego my się boimy tego przyznać? Bo to by świadczyło, zobacz, co to znaczy, bo ja nie jestem dla ciebie ojcem. Czyli czytaj, ja nie biorę za ciebie odpowiedzialności, czytaj, ja cię odpycham, czytaj, ja cię nie otoczę. Czy co nam się kojarzy przez tym? I dlatego to odrzucamy, rozumiesz?
1: Ale masz rację, tylko źle zinterpretowałeś tą moją rzecz, którą mówiłem. Dlaczego? Dlatego, że pewne cechy, na przykład u ojca, które odrzucamy, znajdujemy w partnerze, tak? I jak gdyby w swojej głowie, w swojej interpretacji narzucamy mu tą rolę, tą negatywną rolę.
0: To jest tak, to jest to przeniesienie. Natomiast popatrz, co dotykasz. Pewne cechy u ojca, które odrzucamy. Dlaczego je odrzucamy?
1: To jest zupełnie dodatkowy temat.
0: Nie, to nie jest dodatkowy temat, można rozmawiać, ale to nie jest dodatkowy temat. To jest właśnie jeden z kluczowych elementów całego mechanizmu. Odrzucamy coś, co uznajemy, że jest niefajne.
1: Tak? Dokładnie, dlatego powiedziałem.
0: Ale teraz popatrz, czy to jest naprawdę niefajne, że ojciec bardzo się starał, żeby skoro go już nie ma, to jak przyjedzie, żeby przynajmniej ta rodzina, jak ją zostawi, żeby była bezpieczna, zabezpieczona, niegłodna, komfortowa i tak dalej. Jego intencje są słuszne. A z drugiej strony dziecko powie, ale go nigdy nie było, ja nie mogę tak i odrzucam tego. Dlatego, że nie mamy alternatywy zachowania. Cały czas wracamy do garderoby. Mhm. Rzecz w tym, że i tak to w sobie mamy, bo to jest naturalna cecha każdego człowieka i często też dziedziczna, tak? Natomiast to jest tak samo jak z dietą żywnościową, wiesz, no my jesteśmy, no mama była gruba, babcia była gruba, ja też jestem gruba. Nie, to nie jest twoja cecha genetyczna, to jest twój nawyk kuchni, którą prowadzisz. I tyle, tak? No i jeżeli się zmieni nawyki żywieniowe, to jest dieta, a nie głodowanie. To jest po prostu zmiana kultury świadomości żywieniowej i tyle, prawda? Natomiast no to jest już zupełnie, zupełnie tak jakby też element dotyczący właśnie nawyków wykształcanych. No więc teraz jeżeli zobaczcie, jeżeli pytamy w kogo to się wdało, jak w kogo? W tych, których obserwowało. Tych, gdzie było. I teraz zobacz, dziecko ile razy słyszałeś, bo dziecko w domu jest zupełnie inne, pójdzie do szkoły, ono niemożliwe, żeby się tak zachowywało. Doprawdy, szkoła to jest obszar praca, a dom to jest obszar dom. Dziecko bardzo się szybko uczy. Tam mogę, tu nie mogę. Tu dostanę karę i zostanę natychmiast, tak powiem, ograniczony, a tam sobie mogę pozwolić i co mi zrobią.
1: Albo odwrotnie.
0: Albo odwrotnie. Tam mi nie wolno, a w domu dokazuje, bo mi wolno, tak? I teraz zobacz, na przykład, no taki przykład, no weźmy sobie wojsko, żołnierkę. W domu to on na przepustce, na wszystkim to sobie robi, co tam chce, tak? Niby. Ale jak przyjdzie, to jest karny, posłuszny i w ogóle nie odzywa się, nie? Ale jak wyjdzie, to jest... I zobacz, to są wszystko nawyki. Nie określajmy tego, czy to jest dobre, czy to jest złe. Przyjrzyjmy się tylko mechanizmom. Jeżeli dostrzeżemy mechanizm, to wtedy przychodzi ten moment, zastanówmy się to, jak ten mechanizm zrobić? Jak ten mechanizm zaspokoić? Czyli czytaj, mam pewne wewnętrzne potrzeby. Bez rozpoznania tych potrzeb działam zupełnie jak dziecko na chybił trafił. Tak? Nie będąc świadomym następstw. Bo gdybyś nie wiedział, że bagno może wciągnąć, to byś zobaczył po prostu kałużę i byś w nią wszedł. Efekt jest. Ale wiedza dotycząca tego, jak to funkcjonuje, każe ci mówić o, zachowaj ostrożność albo w ogóle tam nie wchodź. Prawda? Natomiast nie mając tego doświadczenia, wchodzimy jak ćma do świecy. Prawda? I później dziwimy się, że popalone jest. Ćma głupia? Nie, po prostu złamała pewne zasady, nie wzięła, bo można powiedzieć, że głupia. Tak, jako ludzie jesteśmy głupi, ponieważ mamy cały czas mnóstwo nowych obszarów, które się u nas narzuca, to się wszystko przeplata i to są zawsze dla nas w większości przypadków nowe sytuacje, w których nie umiemy się zachować. Dlaczego? Bo we wszystkich nawykach, które ukształtowaliśmy, nie kształtujemy jednego bodajże. Nie chcę powiedzieć, że najważniejszego, ale jednego z niedostrzeganych i bardzo istotnych – elastyczności. Mhm. Elastyczności, czyli świadomości, że to samo można wyrazić na 10 różnych sposobów.
1: Tutaj przykład las, drzewo. Tak. Drzewo, które jest elastyczne, to jak jest nawet silny wiatr, to się podda i wróci do swojego, tak, do swojego poprzedniego. Natomiast to drzewo, które jest takie sztywne, to się złamie.
0: Dokładnie tak. I to jest właśnie siła. Bo teraz do czego to dochodzi? Do czego tak naprawdę jako jednostka czego chcemy? Czy w relacjach, czy zaraz przejdziemy do dzieci, mamy jeszcze kilka minut. No więc chcemy przede wszystkim komfortu. Nasze wyobrażenie komfortu, uwaga, jeszcze raz podkreślam, nasze wyobrażenie komfortu powoduje, że my domagamy się ze świata zewnętrznego, żeby to nam dostarczyło. Wyobrażenie komfortu, że jak mam dużo pieniędzy na koncie, to będę szczęśliwy, powoduje, że domagam się od świata zewnętrznego, żeby mi to dostarczył. No i mamy już pułapkę, ślepą uliczkę, wizualizuj, to się stanie. Miliony realizują, wizualizują, jednemu się stanie i jest to przykład jako, że można. No pewnie, że można, w totolotka też można wygrać. No można, ktoś wygrywa, tak? No i tak dalej. I teraz zobacz, co się zaczyna dziać, kiedy dostajemy potomstwo. Mamy swoje wyobrażenie i chcemy, żeby świat zewnętrzny dostarczał nam tego. Skoro to jest dziecko, to ono jakie powinno być? Oj, kochane, oj, wspaniałe, oj, takie. I my je, mówiąc, wychowujemy, przekazujemy jej normy, ale również te, które powinny być, ale przede wszystkim przekazujemy im naszą garderobę, którą myśmy się ukształtowali, której zachowujemy. Nasze reakcje, jeżeli ono coś zrobi niezgodnego, czyli zrobi coś niefajnego, czy to będzie krzyk, czy to będzie wkurzenie, czy ojoj, coś, chodź, zaraz wymyjemy, robimy. I to dziecko rodzi się z pewnego rodzaju odwagą, którą trzeba kształtować. To trzeba właśnie kształtować, nasze doświadczenie. I teraz dlaczego, w kogo to się wdało, jeżeli rodzice przekazują w sposób nieświadomy, zupełnie nieuświadomiony swoją garderobę, jeszcze raz to będę podkreślał, czyli tą drugą perspektywę, bo dziecko to obserwuje. Czuje pierwszą, ale obserwuje drugą i naśladuje drugą. Naśladuje to, że ma chodzić, że ma brać widelec, że ma brać łyżeczkę, chce jak mamusia, chce jak tatuś, zrobi w takim kubku jak mamusia, bo tatuś lubi, bo coś tam. Babcia, która przyjeżdża i zawsze jest kochana, to. A babcia dla dziadka czort wcielony, ale dla wnusia jest kochana i dla wnusia jest najlepsza, tak? I to jest cudowne, to jest cudowne. Ja mówię tu w kategoriach, zobaczcie na zjawiska, na mechanizmy. No to w takim razie wracam do pytania, kto kogo wychowuje? I teraz taki rodzic ma zaczyna mieć problem z dzieckiem, kiedy dziecko nie postępuje tak, jak rodzic chce. Tylko że ten rodzic nie zastanawia się nad tym, czego on naprawdę chce. Wracam do tego, co wspomniałem o tej analizie. Ta kobieta, nie zdając sobie sprawy ze swoich tych atawistycznych, fundamentalnych, matrycowych potrzeb, będzie szukała nazewnictwa, czytaj przyczyn, czytaj pretekstów w świecie zewnętrznym, dlaczego nie dostaje tego. Po czasie następuje pewien syndrom, znowu odezwie się mechanizm nawyku. Za każdym razem, kiedy on przyjedzie, jest wesoło, ale już w świadomości, w doświadczeniu jest, że zaraz wyjedzie i znowu będzie smutno. Więc to doświadczenie, że znowu to nastąpi, powoduje, że nie umie w pełni cieszyć się z tego, co jest. I żyje i w przeszłości, i w przyszłości. Częściowo nieświadomie w teraźniejszości, tak? Więc zobacz, tu dotykamy tej świadomości swojego życia. W jakim perspektywie, w jakim obszarze? Więc jeżeli takie dziecko jest kształtowane już od urodzenia w pewnym dysonansie, rób tak, ale obserwację ma inną. Nie krzycz, ale tata krzyczy, czy mama krzyczy. Bo jak będziesz niedobry, to tata ci zrobi. Czyli robienie z taty straszaka. Tej siły. Tacie to nie przeszkadza, bo tata to jest mężczyzna i uczy tej męskości, tylko uczy tego, jak się wychował. A jak się wychował, kto go wychował? Mamę, ciocię? A inni chłopcy to tylko na boisku, kiedy dostał w dziób albo dał w dziób? Tak? I zobacz, coraz więcej mężczyzn, jesteśmy mężczyznami, coraz więcej mężczyzn zaczyna zauważać, że coś jest nie tak. Zaczynają szukać tego innego wymiaru męskości. Bo gdzieś tam, jak oglądną film Szlachetnego Rycerza, bohatera i tak dalej, to od razu się z tym bardziej albo mniej utożsamiają. Mają wewnętrzne pragnienie, że też tacy chcieliby być. O, no to przecież nie kupię sobie zbroi i konia, nie? Ale kupię sobie super samochód. A jak nie mam na super samochód? To jestem nikim. Rozumiesz, o co chodzi? Bo mamy wewnętrzną tęsknotę niezrozumienia, że to potrzeba bohaterstwa tego mężczyzny, potrzeba poświęcenia, ochrony tego strażnika, wojownika jest w każdym mężczyźnie, jest wpisana w naszą cechę. Tak samo jak w cechę kobiecości jest wpisana matczyność, opieka, doglądanie. Więc jak my wejdziemy w obszar bliski z taką kobietą, to automatycznie ta potrzeba doglądania, opieki, zadbania przeniesie się na mężczyznę. I to nam bardzo odpowiada. Tylko że nie zastanawiamy się, dostajemy, o super, przecież ona nam daje, to jest szczęśliwa, bo jest uśmiechnięta, bo jest to. Tak, bo jej daje radość dawanie. Tylko czy my zdajemy sobie sprawę z tego, co my jej możemy dać? I teraz tak, wydaje nam się, że tak. No bo przecież wiemy, co jej dać, nie?
1: Tak.
0: Wiemy, co kobieta lubi, bo nam koledzy powiedzieli. Prawda? Ale jakoś zwróć uwagę, Maciek, przecież to jest absurd. Do głowy nam nie przyjdzie, żeby po prostu zapytać. Dopiero dowiadujemy się o tym, kiedy dostaniemy po łapach. Tak nie, czyli pies nas oparzył albo nas ogrzał. I zobacz, czym my się różnimy od dzieci? Niczym poza tym, że jesteśmy gorsi, bo bardziej wyrafinowani. Bo dziecko jest spontaniczne, prawdziwe, autentyczne, tak? I nie ukrywa, a dorosły już zaczyna ukrywać. Jak zrobi coś źle i ktoś mu powie, bo to słuchaj, zrobiłaś, to nie ja. Dlaczego? Bo on od razu wchodzi w element ja w środku, moja pierwsza perspektywa, moje intencje, ja chciałem tylko, ale w jaki sposób to wyraziłeś i czy wziąłeś pod uwagę ciąg przyczynowo-skutkowy, który wywołałeś, tak? Nie robimy tego. I tutaj zobaczcie, kiedy to dopiero rozłożymy na mechanizmy, wyciągniemy wszystkie doświadczenia i zobaczymy mechanizm, to teraz na ten mechanizm, jak zrozumiesz mechanizm, cokolwiek włożysz, to powiesz, kurde, całe życie to robiłem, zawsze mi to przeszkadzało i nie rozumiem, że ja dalej robię to w zgodzie ze sobą, tylko w sposób, który sam nie akceptuję, więc go ukrywam. a sąd już jest...
1: To jest poczucie winy i choroba.
0: Dokładnie właśnie wyjąłeś mi to z ust. A potem się dziwimy, te wewnętrzne niezgody, napięcia, stresy, te ograniczenia wywołują właśnie zmiany fizyczne w organizmie. Także kochani, to nie jest tak, bądź dobrym człowiekiem dla innych. Co z tego, jak będziesz zachowywał się dobrze, jeżeli w środku żyjesz cały czas nie nienawiścią, niezgodą na sytuację, poczuciem krzywdy, poczuciem niespełnienia, poczuciem tęsknoty. Jeżeli tego nie wyeliminujesz w sobie, nie znajdziesz, nie zabezpieczysz, to zawsze świat zewnętrzny będzie cię stymulował, wywołując wewnętrzny konflikt. To o to chodzi tutaj, tak? Bo co z tego, że ty jesteś spokojny i się nie odzywasz i później nagle o, ma raka trzustki, o, ma raka żołądka, o, a stara babcia mówiła, nie złoś się tak, bo ci wątroba zgnije, tak? I tak dalej. To są te elementy mechanizmu. Dlatego mnie osobiście psychocybernetyka, a później na bazie psychocybernetyki emitypologia bardzo zafascynowała, no bo ona w sposób klarowny tłumaczy, nie ocenia, znaczy ocenia, ale nie osądza, nie wartościuje zachowań, ale potrafi wyjaśnić te zachowania, z czego ono faktycznie wynika. Gdzie ten mechanizm jest, że ten sam mechanizm przyniesie ci korzyści albo cierpienie. Ten sam mechanizm, w zależności od tego, jak go użyjesz, tak? A użyjesz go w sposób, jaki się automatycznie nauczyłeś, jakie masz doświadczenia. Nie ma innej drogi. I resztę, wszystko to jest po prostu filozofia, domniemanie, wyobrażenie czy metaforyzm, również przedstawiane przez człowieka z inną matrycą. Co dla nikogoś innego jest ważne. Jeżeli ty potrzebujesz ostrego, to jak chcesz kogoś ugościć, to mu zrobisz super ostre, takie, że wiesz, dwa razy piecze. A która powie, no nie, fajnie było, no smaczne, ale piekło, ha, ha, ha. Maciek też się cieszy, ha, ha, ha, bo lubi ostre. A ta druga osoba mówi, nie, nie idę do niego na jedzenie, bo już nie będę. A Maciek nie wie, dlaczego ona nie chce odwiedzać. No nie ma czasu, bo pracuje, bo cały czas coś ci powie. Tymczasem przyczyna leżała gdzie indziej. Zupełnie gdzie indziej. I można powiedzieć, bo my kłamiemy. No tak, często po prostu nie mówimy prawdy. Nie mówimy prawdy nie dlatego, że jej nie znamy. Znaczy nie dlatego, że kłamiemy świadomie. Też, ale nie mówimy prawdy, bo sami jej nie znamy. Sami okłamujemy siebie, tworzymy, tak jak podsumowując, tworzymy swoje wizerunki, do których później robimy tyle energii, tyle efektu, żeby uchronić wizerunek, bo jak upadnie wizerunek, to kim ja będę?
1: Dokładnie.
0: No i mamy efekt. Zwróć uwagę, kiedy następują przemiany. Jak już człowieka przemieli z każdej strony, jest na dnie, w czarnej, najczarniejszej D i jeszcze zejdzie po schodach do piwnicy tej czarnej D i jak już stanie w tym momencie, już nie mam nic do stracenia. Mhm. Idę. I nagle zaczyna wyrastać, jak feniks z popiołu, tak? Zauważyłeś to? I teraz pytanie, czy to jest konieczne? No, hipotetycznie nie. Tylko, że właśnie taki nacisk jest potrzebny.
1: Mamy wybór. Właśnie tak. Mamy wybór. Albo nam życie walnie,
0: tak.
1: Albo świadomie, znając te mechanizmy, coś zmienimy.
0: No, prosta rzecz. Wiesz, że idzie zima. Masz przygotować opał. No albo będziesz to rąbał drzewo na słoneczku w ciepłym, albo powiesz pierdziele, będzie potrzeba to porąbie. A później będzie wiatr, zawierucha, deszcz i musisz narąbać, żeby przynieść te drewno i napalić. Twój wybór. Mhm. Tak? To są te elementy, które natura wie. W tym czasie robi się to, w tym czasie robi się to, w tym czasie robi się to. Myśmy odrzucili w pewnym sensie naturę, bo już ciągnie nam tego. Więc kochani, patrząc, czas nam leci, przepraszam, patrząc na to, w kogo to się wdało, popatrzmy na siebie, w kogo myśmy się wdali, jakie mamy nawyki i dlaczego, bo mamy już rozum, wchodzenie w wybaczanie rodzicom, że byli dla nas niedobrzy, no to liczcie na to, że wasze dzieci również będą na tyle świadome, że pójdą na terapię wybaczania wam za to, co żeście zrobili. A mi za co? Przecież ja starałem się, no nie można było więcej dać, bo dziecko chciało, nie wiem, super rower, a ja nie miałem pieniędzy, nie mogłem dać. Nie, dla dziecka to nie ma znaczenia, byłeś niedobry, bo nie dałeś. I ona ma traumę i pójdzie teraz na terapię leczyć. Ludzie, co my sobie robimy? Przecież te wszystkie terapie oparte są o założenie, że ktoś mi zrobił krzywdę.
1: Tak.
0: I teraz ja łaskawie w swojej pysze ugruntowuję się w swoim poczuciu krzywdy, ale łaskawie mu wybaczam. Rozpędź się, a ściana się znajdzie. Pierdyknij się w głowę. To nie załatwia sprawy. Zrozumienie działań drugiej osoby załatwia sprawę w sposób w ogóle nieinwazyjny, bo twoja podświadomość połączy kropki, której do tej pory nie łączyła i powie, a to dlatego, kurde, to było niewygodnie. Poszedłem na spacer, zmokliśmy i 2 dni bez wody byliśmy i jeszcze brudny, utytłany. Jak o tym będziesz opowiadał? Przy piwie z kolegami. To nic, spadłem jeszcze, obiłem sobie i ze złamaną nogą musiałem się czołgać 2 dni. Ta-dam, bohater, przetrwałem. A w chwili, kiedy to się dzieje?
1: Tak.
0: Rozumiesz? My tego nie umiemy zrobić. Nie znamy trivium, nie znamy gramatyki, siły gramatyki, logiki, retoryki. I odpychanie tego na zasadzie, o już umysł, zajmij się sercem, jest iluzją i krzywdą w wielu przypadkach. W wielu przypadkach, bo odciąga człowieka od właśnie wykształcenia w sobie zrozumienia elastyczności, wykształcenia zrozumienia swoich nawyków.
1: Na koniec to, co mówisz, rozum, serce, zawsze mówię, mamy 2 ręce.
0: Tak.
1: Korzystamy, przede wszystkim korzystamy z prawej, tak? Najczęściej. Tak. Mhm. Ale są 2 ręce potrzebne. I potrzebne jest i rozum, i serce.
0: Dlaczego korzystasz z prawej? Bo tak masz? Nie, bo tak się nauczyłeś i ugruntowałeś swoje nawyki, że ta prawa jest bardziej manualna. Bo im dłużej nią pracujesz, tym łatwiej ci to zrobić. No. Zamień ręce, no nie, bo wtedy nic nie zrobię. No przez długi czas nie, a po pewnym czasie? Jakbyś kształcił cały czas lewą rękę, to lewą byś miał bardziej wykształconą. Tak? No nie? Właśnie, weź to połącz, każda robi inaczej. No, mózg i jeszcze, wiesz, jeszcze od siły tego zależy, nie?
1: Okej. Okay. To co? Na dzisiaj.
0: Tak, na dzisiaj kończymy. Wszedłem ci słowo, przepraszam. Bo...
1: Nie.
0: Na dzisiaj kończymy, więc taka moja podpowiedź, sugestia. Przyglądajcie się bardziej uważnie swoim reakcjom wewnętrznym, swoim zachowaniom. Uwaga, uwaga, uwaga. Bez negatywnej oceny tego, czyli w kategoriach, jaki mechanizm wywołuje co, a nie czy to jest dobre, czy to jest złe.
1: To na koniec powiem tak. Możemy oceniać, ale nie osądzajmy.
0: O, rozróżnijmy te 2 zdania, tak? Czyli osąd to już jest osąd, skazanie, nadanie znaczenia, nadanie wartości, a ocena jest jakby analizą sytuacji.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli to tak rozróżnimy, to tak, oceniajmy, ale starajmy się nie osądzać. Tak? Bądźmy powściągliwi w osądach, a przede wszystkim w osądach do samego siebie. Starajmy się zachować tą równowagę osądu. Bądźmy jak Temida.
1: Czyli takie powiedzenie, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni.
0: Dokładnie tak. Nie chcemy być sądzeni, ale z łatwością to robimy, nie? Ten jest głupi, ten nie umie, to no, ja bym to zrobił lepiej. Bądź w tej sytuacji i ponieść też konsekwencje tego działania. Bo przyjść komuś, wnieść coś i wyjść i się tym nie zajmować, to jest jedno. To jest to sławetne, wiesz, jak masz problem ze swoim dzieckiem, to wyobraź sobie, że to jest obce dziecko, bo u obcych dzieci bardzo szybko rozwiązujemy konflikty, nie?
1: No to żeśmy dzisiaj sobie trochę pogadali, fajnie.
0: Tak.
1: I co?
0: No życzymy wam wspaniałego weekendu majówkowego. Jest to dobry czas na spędzenie... czasu właśnie w domostwie, tak? W domostwie, więc życzę wam udanych obserwacji. I być może, jak będziecie wystarczająco uważni, to przyjdzie ten moment, aha, to dlatego tak. Prawda? I to są te wspaniałe momenty.
1: Życzymy wam jak najwięcej tych efektów, aha. Mhm.
0: Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
2: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzurujcie.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Ja już chyba nie wierzę.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Radiocenzura. Witam w kolejnej audycji Bliskość bez tabu, której autorką i będzie prowadziła Katarzyna Cieszyńska. Zapraszam serdecznie.
1: Również zapraszam. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich.
0: Tematem dzisiejszej audycji jest zdrada. Czy to zawsze koniec związku? I tutaj pierwsze takie pytanie, które się nasuwa od razu. Czym jest zdrada? Jakie są jej rodzaje, Kasiu?
1: No, zdrada to jest, myślę, taki bardzo szeroki temat i pewnie w zależności od tego, Kasiu, kogo byśmy zapytały, każdy z nas może mieć inną definicję tej zdrady, bo może mieć inne granice. Granice zdrady są różne dla każdego z nas, dlatego na pewno warto o nich mówić i wyrażać swoje granice jasno, klarownie w związku. Generalnie też jeszcze o zdradzie, zanim powiem o różnych rodzajach tej zdrady. Z pewnością możemy powiedzieć, że zdrada nigdy nie zaczyna się w łóżku, ale ona dzieje się powoli, zawsze tam, gdzie wycofujemy swoje emocje, myśli i zaangażowanie, kiedy jesteśmy z kimś. W różnych artykułach, książkach, w ujęciu psychologicznym, niepsychologicznym często, generalizując bardzo, mówimy o zdradzie fizycznej, czyli ma ona wtedy ten kontekst seksualny i wcale nie chodzi tylko o współżycie seksualne, chodzi o różne inne aktywności seksualne, jak na przykład pocałunek. I tutaj przypomina mi się sytuacja jednej pary, z którą pracowałam, gdzie ta zdrada zaczęła się i zatrzymała się na pocałunku z inną osobą. Akurat tutaj chodziło o zdradę męża. I ta zdrada fizyczna była już nakreślona i nazwana jednoznacznie ten pocałunek zdradą. I wokół tego potem para sobie pracowała terapeutycznie a propos swojej relacji. Mówimy też o zdradzie emocjonalnej, czyli tam, gdzie swoją bliskość emocjonalną, swoje zaangażowanie, zaufanie zaczynam budować z kimś innym. Bardzo często to się dzieje, nie wiem, w jakichś wymianach wiadomości, w rozmowach, wcale nie muszą być od razu jakieś spotkania. A propos tej zdrady fizycznej, dodam jeszcze też taką jedną rzecz, która częściej dotyka panów niż pań w związkach. To są różnego rodzaju też umawianie się online na przykład jakiś striptease, na angażowanie się, płacenie jakiejś kobiecie za robienie striptease, pokazywanie swojego ciała, angażowanie się również emocjonalnie, angażowanie się mentalnie, ponieważ osoba, która wykupuje w cudzysłowiu albo i dosłownie coś takiego, no też wchodzi w jakiś kontakt tutaj emocjonalny, angażuje się, mówi co jak trzeba zrobić, jak się poruszać, jak się ubrać, czyli jest już zaangażowanie w taki kontakt. To też często jest zaliczane do takiej zdrady fizycznej w związku. Mamy zdrady internetowe, to są różnego rodzaju flirty, wiadomości, ale również zdrady mentalne, czyli która zaczyna się według wielu osób już wtedy, kiedy zaczynamy o kimś fantazjować, nad kimś się zastanawiać, poświęcać mu bardzo dużo uwagi w naszych myślach. Więc
0: Ale
1: tak ogólnie powiedziałabym o zdradzie.
0: Czyli tych rodzajów jest dosyć sporo, a czy można powiedzieć, że ludzie zdradzają nawet jeżeli mówią, że kochają?
1: Tak, jak najbardziej. Często tak się dzieje. Ja w swojej pracy terapeutycznej w gabinecie rzeczywiście doświadczałam takiej pracy terapeutycznej z parami, gdzie obie strony miały sobie takie przekonanie, że kochają tą drugą stronę, no ale wydarzyła się zdrada. To często jest bardzo o tym, że ja kocham, ale jakoś trudno poradzić mi sobie z sobą samym. Prawda? Miłość w związku nie sprawia, że ja czuję się, mogę czuć się zawsze kochana przez drugą osobę czy widziana. I tak jak troszkę mówiłyśmy tutaj, rozmawiając sobie przed audycją, w moim rozumieniu bardzo często zdrada, która pojawia się w związku, gdzie obie osoby się kochają, bardzo często związana jest z tym, jaki ja mam wzorzec przywiązania, czyli jaki ja mam wzorzec tworzenia bliskości z drugą osobą. Jak ja się nauczyłam, czy nauczyłem kochania przy mojej mamie, mając nawet kilka lat. Bo kiedy patrzę na mamę, która, nie wiem, ratuje tego tatę w związku, czy tato, który ratuje mamę, który się poświęca, nie widzi własnych potrzeb, przede wszystkim skupiony jest na ratowaniu, pomaganiu, poświęcaniu się, czyli bardzo często żyje w takim dużym zaprzeczaniu własnych emocji, własnych potrzeb. Co za tym dalej idzie, ma trudności w mówieniu o własnych potrzebach i emocjach w związku. Czyli bardzo często wypada z roli partnerskiej w związku, a wchodzi w jakąś rolę dziecka albo rolę rodzica, bo tylko tak umie kochać, czy nauczył, czy nauczyła się kochać. I kiedy w pewnym momencie życia takiej osoby pojawia się inna osoba, która daje, nie wiem, dużo uwagi, czułości, jakiejś bliskości, czyli coś, czego mi brakuje w tym związku, bo nie umiem w cudzysłowie tego robić. Po dorosłemu, to bardzo często to też stoi u podstaw albo jest taką przyczyną wchodzenia w zdrady, czy to emocjonalną, czy fizyczną, czy mentalną. Czy jakaś trudność, którą mam sama z sobą, czy sam z sobą i którą muszę przerobić w swoim życiu, stając do dorosłego życia.
0: Czyli to by było jakby jedna z przyczyn, kiedy mogą się pojawiać zdrady, a mogłabyś nam powiedzieć o jakichś innych przyczynach?
1: Tak, kolejną taką przyczyną jest na pewno jakaś trudność w komunikacji. Nie, że nie umiemy gadać ze sobą szczerze, otwarcie. Bardzo często też się dzieje tak, bo się tego nie nauczyliśmy w naszych domach rodzinnych. Mówić otwarcie o tym, jak się czujemy, czego potrzebujemy, co byłoby dla nas lepsze. Bardzo często ta komunikacja ma charakter jakiś taki oskarżycielski, obwiniający, zawsze jedną ze stron, więc na pewno jakaś trudność w komunikacji. Na pewno często taką przyczyną też są jakieś trudności w obszarze seksualnym. I generalnie, bardzo upraszczając, brak seksu często rodzi frustrację, trudności w bliskości. Często u podstaw tego braku seksu też są jakieś dysfunkcje seksualne, na przykład anorgazmia u kobiet, brak satysfakcji seksualnej, powoli wycofywanie się, albo zaburzenia erekcyjne, czy jakieś zespoły bólowe u kobiet. Bardzo często to też również stoi u podstaw zdrady. Z pewnością brak zaangażowania w relacje, jakieś wycofywanie się z relacji też stoi u podstaw zdrady, bo wtedy szukamy tej bliskości, zaangażowania u innej osoby. Oczywiście to nie usprawiedliwia zdrady. To też myślę, że potrzeba bardzo klarownie powiedzieć.
0: No ale też takie, nie wiem, poczucie, niskie poczucie własnej wartości chyba też na to wpływa, bo wtedy chcemy sobie udowodnić w innych sytuacjach, że jednak jesteśmy warci zainteresowania innej osoby.
1: Tak, jakoś mi, wiesz co, to poczucie własnej wartości w kontekście związku połączyłam sobie teraz, Kasiu, bardzo mocno też z poczuciem własnej atrakcyjności. Pracując w gabinecie też z parami, czy indywidualnie tam, gdzie przydarza się, czy zdarza się zdrada, to poczucie braku atrakcyjności, czy czucie się nieatrakcyjnym dla kogoś, dla partnera czy partnerki, też jest ważne. I tu bym się na chwileczkę zatrzymała. Bo często to poczucie, na przykład ktoś mówi, pracowałam terapeutycznie dość długo z kobietą, która jakby argumentowała brak seksu w związku tym, że partner przestał być dla niej atrakcyjny, bo jest 10 lat starszy od niej, bo już są kilkanaście lat razem w związku i to ciało partnera jest już takie nieatrakcyjne, więc ona nie ma ochoty na ten seks. Natomiast jak zaczęłyśmy się bardziej nad tym zastanawiać i patrzeć, co to w ogóle znaczy ta atrakcyjność dla niej, to okazało się, że ta atrakcyjność to jest nie tylko fizyczność, ona go w ogóle zaczęła spostrzegać już od dawna jako kogoś, komu nie wychodzi w życiu, kto za mało umie, kto jest mało jakoś taki zaradny. I koniec końców, ona odtwarzała swój schemat traktowania mężczyzny tak, jak traktowała mama jej tatę, a swojego męża. Więc poczucie atrakcyjności było o wiele większe niż tylko ta atrakcyjność w wymiarze fizycznym, która stała u podstaw braku seksu w związku. Więc to, jak ja siebie widzę, jak przeżywam też atrakcyjność partnera czy partnerki, to jest nie tylko ta część fizyczna, to tak jak mówisz też, Kasiu, to jest poczucie własnej wartości, czy ja jestem wystarczająca, czy nie. I jeżeli ja mam brak w sobie tego poczucia atrakcyjności albo poczucia, że jestem wystarczająco fajną kobietą, fajnym mężczyzną, z takimi zasobami, z takimi słabościami, jeżeli ja tego nie mam w sobie, to tak ja mogę szukać tego na zewnątrz, kiedy w związku przestaję to dostawać. I wtedy często to jest przyczyna zdrady.
0: Czyli zawsze musi być jakiś powód. Nic się nie dzieje bez przyczyny, prawda?
1: Tak, dlatego jak dzieje się zdrada w parze i my zaczynamy z nią pracować, jeżeli para się decyduje oczywiście na taką pracę, to bardzo często, ja w ogóle tak patrzę też na zdradę w parze, to jest takie zatrzymanie na chwilę tej relacji, oczywiście w dużym kryzysie, w dużym bólu, w dużych trudnościach, ale po to, żeby zobaczyć, co od jakiegoś już czasu w ogóle nie działało w tej parze. To jest, zdrada to jest zawsze objaw czegoś. Czegoś, co nie działało, co było może zamiatane pod dywan. Dlatego część par decyduje się zostać sobą i zrobić konkretną robotę w tej parze, czegoś się nauczyć, co wcześniej nie działało, natomiast część decyduje się rozstać. I jedno i drugie rozwiązanie jest zawsze dobre, jeżeli jest takim szczerym, autentyczną, moją decyzją tego, jak ja widzę, co jest najlepsze dla mnie w danym momencie mojego życia.
0: A powiedz nam, jeżeli chodzi o tą zdradę, bo mówiłaś na początku, że jest emocjonalna i fizyczna, to tak z Twojego doświadczenia terapeuty, która bardziej boli, ta emocjonalna czy fizyczna?
1: Ja się zastanawiam, czy to w ogóle da się jakoś tak ująć, nie? Natomiast jakoś położyć na wadze i zobaczyć, bo myślę, że się nie da. Natomiast można zawsze popatrzeć i na tą zdradę tak troszkę oddzielnie. Bardzo często ta emocjonalna prowadzi do fizycznej albo fizyczna do emocjonalnej. Różnie to bywa, myślę, że to jest bardzo indywidualne. Natomiast ta zdrada emocjonalna, ona często bardzo boli, dlatego że jest to zawsze proces. Czyli to jest o tym, że ja stopniowo się z kimś wiążę emocjonalnie. Stopniowo komuś daję więcej mojej uwagi, stopniowo komuś daję więcej mojego zaangażowania, moich myśli, moich emocji. To jest o tym, że ja stopniowo tworzę z kimś bliskość i zaufanie, nawet jeżeli tam jeszcze, prawda, nie było zdrady fizycznej. I osoba, która jest zdradzana, może wtedy też czuć, poczuć, że została zastąpiona. Ciało zawsze można zaangażować na chwilę, Ale angażowanie emocji to jest no, zawsze proces. Natomiast ta zdrada fizyczna, ona też jest bardzo boląca, bo bardzo często i z mojego doświadczenia takiego terapeutycznego, częściej u kobiet niż u mężczyzn, bardzo łączy się z wyobrażeniami, z taką bardzo dużą potrzebą usłyszenia wszystkich szczegółów i detali, jak to się stało, kiedy się stało, jak to wyglądało, kim jest ta osoba, a jaka ona jest. Bardzo często rodzi też uczucie takiego, poczucie takiego upokorzenia, i dla wielu osób jest to bardzo taka jasna granica zdrady, jaśniejsza niż ta emocjonalna.
0: No wiesz, no bo to też jest to, co mówiłyśmy na początku, że nawet jeżeli ktoś kogoś mówi, że kogoś kocha, a później się okazuje, że go zdradza, czy fizycznie właśnie, czy emocjonalnie, no to to jest takie jakby rozczarowanie, prawda?
1: No tak, jak najbardziej. Są na przykład pary, które, gdzie jedna ze stron zdradziła, jakby też z różnych motywacji, czasami podejmuje się pracę nad tym związkiem, bo jak tak mówisz o tym poczuciu krzywdy, to sobie pomyślałam też o osobach, które mają też takie bardzo realne, autentyczne poczucie w sobie, że no skoro już tyle zaangażowałam, czy zaangażowałam w tą relację, mamy, nie wiem, wspólne dzieci, tyle się znamy. Boję się zaczynać od nowa, więc na przykład zostanę i spróbuję tutaj coś zrobić. Czy to rozczarowanie, czy ten ból też często prowadzi do takich wniosków, kiedy chcemy dalej pracować. Tu mi się przypomina taka bardzo młoda para, gdzie te zdrady przez długi czas były zatajane i po jednej, i po drugiej stronie, bo jedna i druga zdradzała. Natomiast jakby próbując zrozumieć, dlaczego mimo wszystko dalej chcieli być sobą, to tam też pojawił się taki wątek takiej właśnie motywacji, bo przecież tyle dobrych rzeczy już nas też łączyło, tyle mamy dobrych doświadczeń ze sobą. I tyle już zainwestowaliśmy też w tą relację. Ale tutaj dalej mówiłam, myślę o tych motywacjach do zdrady. Jeśli pozwolisz, jeszcze przychodzi mi też na myśl inny proces trochę terapeutyczny. Mężczyzny w wieku średnim, który przez wiele lat zdradzał, nie ujawniając też tego, mając takie przekonanie, że to w ogóle nie wpływa na relacje, zdradzał. Oczywiście, prawda, jak zdradzamy, też potrzebujemy sobie to jakoś wytłumaczyć. My też potrzebujemy, osoba, która zdradza, mieć jakiś powód, który przekona ją czy jego samego do tego, że miał prawo, mógł i że nie miał wyjścia i musiał to zrobić. Tutaj myśląc o tym procesie terapeutycznym, tam akurat motywem tych zdrad była takie było przeżycie tego mężczyzny, bardzo duża ciekawość, taka intelektualna i na poziomie ciała też nowych doświadczeń z kobietami. On płacił za ten seks, ale tak sobie to tłumaczył. Natomiast koniec końców to potem i tak miało przełożenie na to, że to zaangażowanie emocjonalne, czy w ogóle zaangażowanie w dom, w relacje coraz bardziej słabło. Także myślę sobie, że te motywacje, czasami też właśnie do zdrady, a potem praca nad tą zdradą w parze, kiedy ona się na to zgadza, też może mieć różne motywacje. I to nie znaczy, że one są jakieś złe, albo jedne są lepsze czy gorsze. Są takie, jakie jesteśmy w danym momencie w stanie przeżywać, stworzyć.
0: A mam takie pytanie. Z twojego doświadczenia częściej zdradzają kobiety czy mężczyźni?
1: Wiesz co, jakby kierując się tylko i wyłącznie moim doświadczeniem pracy w gabinecie, powiedziałabym, że to jest mniej więcej porówno. Ale to jest tylko moje doświadczenie, nie wiem, jakie są statystyki dzisiaj, bo tego nie sprawdzałam. Nie wiem, czy to cię zaskakuje,
0: To
1: czy
0: mnie
1: może.
0: zaskakuje, dlatego że miałam jakby drugą część też tego pytania. Mianowicie, no, kobieta podczas swojego życia różne ma takie sytuacje, że po prostu na ten seks z różnych powodów się nie chce, czy nie może zdecydować, czy tam na przykład, nie wiem, ciąża po porodzie i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że częściej nie ma sposobności na seks niż mężczyzna. No i

0: Kiedy mi tego seksu brakuje, bo na przykład powody, które przed chwilą podałaś, akurat takich doświadczamy w związku. Po dorosłemu można by było powiedzieć, zawsze mamy jakieś wyjścia. Możemy próbować to naprawić. Możemy próbować to zaakceptować albo odejść, podjąć jakąś decyzję. Natomiast zdrada nie jest rozwiązaniem problemu, ona tylko ten problem podbija. Wzmacnia. W ogóle nie jest żadnym rozwiązaniem. Mogę sobie to jakoś tłumaczyć i najczęściej zawsze potrzebuję sobie tłumaczyć, żeby to zrobić. Natomiast ona nigdy nie jest rozwiązaniem. Jeżeli mówisz na przykład o połogu, o ciąży i nie wiem, ta ciąża jest zagrożona, nie można współżyć. No, jeżeli stajemy do partnerstwa, no to o tym po prostu gadamy, patrzymy, co możemy z tym zrobić. Jaki seks jest możliwy wtedy? Przecież to nie zawsze musi być penetracyjny seks, żeby przeżyć jakąś seksualność, swoją seksualność w parze, razem, bliskość emocjonalną też wtedy, jakąś więź. Czyli jakby patrzymy, jak możemy to naprawić. Czy jeżeli w danym momencie naprawdę nie jest to możliwe dla jednej z osób, czy ja mogę to zaakceptować, jak ja mogę sobie z tym poradzić? Albo podejmuję decyzję, jeżeli to jest dla mnie za dużo.
1: A powiedz mi, Kasiu, bo tak nie wiem, nie mam doświadczenia, ale tak po prostu z tego gdzieś tam co czytam, czy gdzieś słyszałam, że w obecnych czasach bardzo popularne są tak zwane wolne związki. Że partnerzy sobie, czy małżeństwo, czy no w ogóle partnerzy dają sobie takie jakby, nie wiem jak to nazwać, możliwość wchodzenia w inne związki w trakcie trwania tego związku?
0: Tak zwane związki otwarte.
1: Otwarte, o właśnie, niewolne
0: Tak,
1: byty otwarte.
0: gdzie ludzie umawiają się na to, że są razem, też deklarują sobie, że się nadal kochają, natomiast chcą urozmaicić sobie tą sferę seksualną, więc umawiają się na seks z innymi. Przypomina mi się teraz taka młoda bardzo para, to byli dwudziestoparolatkowie. To już wiele lat byli razem z sobą, od kilku lat byli po ślubie. No i wpadli na taki pomysł. Najpierw ona się na to potem zgodziła. Przyszli razem na terapię, bo jakby to im bardzo dużo robiło. Rodziło dużo frustracji. I miałam poczucie, że na poziomie głowy oni sobie tak to rozłożyli, wytłumaczyli, ponazywali, że nam tu jest z sobą naprawdę bardzo dobrze, mamy już razem ułożone życie, dobrze nam się żyje, mamy podobny sposób, styl funkcjonowania w domu, podobne rzeczy lubimy, jest nam dobrze razem z sobą, ale brakuje nam jakichś innych doświadczeń seksualnych. Natomiast koniec końców potem, no, nie udało im się tego pogodzić. Mimo wszystko to jakoś tak ich od siebie oddalało, rodziło bardzo dużo lęku, szczególnie u tego mężczyzny, kiedy żona przychodziła z takiego spotkania, gdzie uprawiała seks z kimś innym, on potrzebował jakoś uspokajać ten swój lęk, zdobywając wiedzę, jakie to było, ile trwało. A z kim to chciał też często nie poznawali tych swoich partnerów seksualnych albo umawiali się z drugą parą na takie doświadczenia. Więc akurat w tej parze to nie zadziałało. Na pewno są pary, gdzie to działa. Natomiast jeżeli chodzi, Kasiu, o moje, to jest takie moje doświadczenie terapeutyczne. Natomiast w moim takim jeszcze też rozumieniu terapeutycznym i psychologicznym, podkreślając, że to jest moje, dużo zależy od tego, jak my rozumiemy bliskość i jaką bliskość chcemy budować. No, seksualność przynależy, jest jedną z ważnych składowych naszych części, w oparciu o którą budujemy bliskość z drugą osobą. Gdzie się tą bliskością też wymieniamy. Więc kiedy my zaczynamy tą bliskością też taką wymieniać się z innymi, albo jakoś oddzielamy bardzo mocno seks od emocji, w moim rozumieniu trudno jest wtedy mówić też o budowaniu tej bliskości. takich na różnych

0: sferach tej bliskości, w sferze mentalnej, emocjonalnej i seksualnej.
1: Dobrze, a powiedz nam, Kasiu, jeszcze, jeżeli chodzi o, bo tak, nie wiem, tak się przyjęło chyba, że jeżeli chodzi o zdradę, to ostatnią osobą, która dowiaduje się o tej zdradzie, jest ta osoba, która jest zdradzana. Czy są jakieś sygnały, które można wcześniej jakby odczytać, żeby nie dowiedzieć się jako ostatnia osoba?
0: Jak słucham Twojego pytania, od razu sobie myślałam też o pracy w gabinecie z różnymi osobami, że były osoby, które zdradzały i nie mówiły, i ta druga osoba nigdy się o tym nie dowiedziała, bo osoba zdradzająca zdecydowała nie powiedzieć i tak uznała za słuszne. Były osoby, które się domyślały i potem koniec końców to wyszło na jaw. Myślę, że to jest bardzo różnie. Natomiast w moim rozumieniu takim pierwszym zasadniczym sygnałem jest wycofanie mojego zaangażowania. Na przykład, jeżeli jesteśmy parą, małżeństwem czy związkiem takim partnerskim, ale żyjemy razem, mamy w jednym domu czy mieszkaniu, angażujemy się w to, co nasze, jakby w życie też partnera, ja wiem, co tam u niego słychać, czy w życie partnerki, w jej życie zawodowe, relacyjne z innymi. I kiedy jedna ze stron zaczyna to powoli wycofywać swoje zaangażowanie emocjonalne, mentalne, czy takie w ogóle wrobienie czegoś razem, no to myślę, że to jest taki pierwszy, może być, ale nie musi, sygnał o tym, że coś więcej się dzieje. Równie dobrze, prawda? Ja mogę mieć jakąś trudność, coś mi się może zadziewać. Mogę coś przeżywać i to wcale nie musi oznaczać zdrady, jeżeli na jakiś moment się wycofuje. Pewnie też czas tego wycofania, jak długo to trwa, też może być tutaj tą tak zwaną czerwoną flagą. Wycofanie też się z życia seksualnego, gdzie na przykład, nie wiem, jedna ze stron dopytuje, dlaczego, nie uzyskuje żadnej klarownej informacji i czuję, że jakby to nie jest odpowiedź na pytanie, to też może być taka czerwona flaga, że coś tu się dzieje.
1: I co wtedy, zacząć od rozmowy, czy od razu zgłosić się do specjalisty?
0: Są pary, które zaczynają od rozmowy. No i ta rozmowa otwiera to, co trudne, i jakoś sobie z tym próbują poradzić, ale są pary, które potrzebują tej osoby trzeciej, czyli kogoś z zewnątrz, komu łatwiej będzie po prostu zobaczyć, co takiego wcześniej działo się już w tej parze, czego ta para bardzo nie chciała widzieć, bo było, nie wiem, za trudne do czucia, do przeżywania, do mówienia o tym, albo po prostu tego nie widziała, bo tak się nauczyła w życiu funkcjonować w bliskiej relacji. To ta osoba trzecia wtedy jest bardzo pomocna, bo ona ma zdecydowanie większą łatwość w zobaczeniu, nazwaniu tego i poinformowaniu tych osób, co może być przyczyną takiej zdrady, odsunięcia się w relacji, wycofania się jednej ze stron na różnych aspektach wspólnego życia, w tym również życia seksualnego.
1: No, a to oznacza, że związek po zdradzie może być lepszy niż przed?
0: To bywa różnie. Ja sobie myślę, Kasiu, też myśląc o takim moim doświadczeniu terapeutycznym w gabinecie, że są pary, które się decydują, są pary, które odchodzą, rozwiązują tą swoją umowę, obietnicę, którą sobie wcześniej złożyli i idą dalej w swoim życiu z poczuciem, że ten związek się już dopełnił, że nauczyli się tego, czego mieli się nauczyć w tym związku, jakoś bardzo upraszczając oczywiście. Natomiast pary, które się decydują zostać, co z tym robić, to bardzo często, ja bym powiedziała, nie chciałabym wartościować lepiej albo gorzej, ale powiedziałabym, że wchodzą na inny level relacji. Zdecydowanie bardziej satysfakcjonujący, czy taki bliższy. Dlaczego? Dlatego, że oni muszą się wtedy zatrzymać na tym, co w tym związku nie działa. Muszą to ponazywać, muszą to często przeboleć, i uczyć się inaczej. To jest związane z czasem, z zaangażowaniem swojego wysiłku, jakiejś swojej uwagi i przede wszystkim jakąś taką mocną decyzją, no bo to bardzo często zajmuje nie tygodnie, ale miesiące czy lata.
1: No właśnie, a jeżeli chodzi o czas, to jak to wygląda? Ile potrzeba czasu, żeby przestać wracać do tematu zdrady?
0: No, tak jak powiedziałam, to się rozkłada na miesiące albo na lata, ale jakby nie tylko czas jest tutaj istotny, jest wiele innych czynników, które są, powiedziałabym, o wiele bardziej istotniejsze. Jeden z nich to na pewno taki dotyczący osoby, która zdradziła, że ta osoba musi. Nawet nie potrzebuje, ale musi stanąć do pełnej odpowiedzialności za to, co zrobiła. Czyli tam już wtedy nie ma miejsca na tłumaczenia. Nie wiem, przypomina mi się tu praca też z młodą kobietą, która urodziła dziecko, potem trudno jej było wrócić z różnych powodów, już nie wchodząc w szczegóły oczywiście, do seksu w małżeństwie. Ten mąż ją zdradził, po czasie jej o tym powiedział, i ona bardzo z różnych swoich uwarunkowań nie pozwoliła mężowi wziąć za to odpowiedzialności. Bardzo go tłumaczyła, bardzo go rozumiała, i trudno jej było wyjść z takiej postawy, po zdradzie. To oczywiście miało też duże przełożenie na to, jak jej było też w tym związku i jak było też temu mężowi. Jakby tu, jakby zamykając, proces tej pani. To, co chciałam powiedzieć, prawda, że ja biorę pełną odpowiedzialność, zgadzam się na to, po prostu zrobiłem źle, zrobiłem ci ogromną krzywdę i biorę za to odpowiedzialność i potrzebuję ciebie zapytać, czy jest coś, co mogę na ten czas, kiedy ty cierpisz, dla ciebie zrobić. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest szczerość, która czasem bywa bardzo trudna, bo ja muszę powiedzieć komuś coś trudnego, ja muszę też przyjąć coś bardzo trudnego o sobie. To jest czas i cierpliwość. No i bardzo ważne, dwie osoby chcą spróbować, co powoduje, że osoba, która zdradziła, bierze pełną odpowiedzialność, ale osoba, która została zdradzona, też nie wykorzystuje swojego bólu do trwania w pozycji ofiary. Czyli, że ja ci przy każdej lepszej sytuacji wypomnę, jaki jesteś zły, co mi się wydarzyło, jaką krzywdę mi zrobiłeś, i będę wykorzystywała to do, nie wiem, manipulowania. Do tego, że teraz to tylko ty musisz się starać i coś robić, bo to tylko twoja wina, a nigdy to takie nie jest. To, co na pewno może niszczyć czas odbudowywania zaufania i relacji, to są na pewno teksty, które osoba, która zdradziła, nie wiem, może wypowiadać typu przesadzasz, już zapomnij o tym, ile razy możemy do tego wracać, ile razy możemy o tym gadać. Na pewno brak zmiany w zachowaniu też nie będzie wpływał na odbudowanie zaufania. No i jakby powielanie jakichś półprawd czy ukrywanie jakichś szczegółów. No i to, co ważne, w odbudowywaniu związku po zdradzie, to jest budowanie zaufania, no i świadomość tego, że to zaufanie nie wraca, bo ktoś obiecał mi już tak nie robić, ale że to zaufanie buduje się jak cegiełka po cegiełce przez długi czas, kiedy ta druga osoba, która zdradziła, pokazuje, że możesz mi zaufać. Czyli nie słowa, a czyny. To jest generalnie trudny proces, ale bardzo często stawiający parę do zdecydowanie większej jakości takiego życia w parze.
1: Mam tutaj jeszcze takie mi się nasunęło pytanie, no to też na podstawie Twojego doświadczenia. Kiedy zdradzający skłania się do tego, żeby powiedzieć o tej zdradzie? Czy, no jak to wygląda właśnie z Twojego doświadczenia?
0: Ja myślę, że to jest taka kwestia bardzo indywidualna i w moim rozumieniu zależy bardzo dużo od jakby osobowości, wartości, charakteru osoby, która zdradziła. Jeżeli tam, prawda, ta osoba jest bardziej związana z wartościami, ze szczerością, prawdą, zaufaniem. I tak widzi budowanie swojego związku, a ta zdrada, nie wiem, była jakimś jednorazowym impulsem, czymś, czego bardzo żałuję. Często taka osoba mówi. Natomiast często, tak sobie teraz myślę, osoby, które bardziej są w unikowym stylu albo lękowo-ambiwalentnym w przywiązaniu, czyli potrzebują nieświadomie najczęściej albo prawie zawsze budować bliską relację, stosując jakieś taktyki, czyli nie wiem, doświadczają dużo lęku w tej relacji, ciągle się czegoś tam domyślają, czegoś nie mówią, bo się boją, nie stawiają jasno granic, bo się boją, albo wtedy dopiero czują się bezpiecznie w tej relacji, to te osoby często nie mówią o tej zdradzie. I czasami zdarzają się takie osoby, które powiedzą, bo chcą dopiec, sprawić jeszcze większą krzywdę, bardzo często w odwecie za coś. Także myślę, że to bywa różnie, wiesz? Są osoby, które mówią i które nie mówią, i u podstaw tego są rzeczywiście różne też motywacje.
1: No i tak już podsumowując, gdybyśmy chciały powiedzieć, osoby, które wybaczają zdradę, są bardziej silne czy naiwne?
0: No, to jest właśnie takie bardzo ciekawe, bo myślę, że to też bywa różnie. Myślę, że czasami może być, prawda, ta jakaś cząstka tej siły czy takiej mocy, jakaś cząstka czasami też naiwności, że to zależy bardzo dużo, ja bym chyba powiedziała, od dojrzałości danej osoby, bo kiedy mówimy o sile czy o mocy, to jest zawsze też o tym, że ja świadomie, dowiadując się o zdradzie, patrzę, co ja mogę z tym zrobić. Czy ja chcę zostać, czy ja chcę jakby zrobić jakąś konkretną robotę, którą widzę, że jest do zrobienia, i mój partner czy partnerka też tak deklaruje, więc wtedy możemy mówić o jakiejś mocy czy sile tej osoby, która jakby bardzo konkretnie nazywa problem, trudność, bardzo świadomie też stawia granice, ale bardzo świadomie też przechodzi przez trudne emocje. Ja to często nazywam takim przeboleniem czegoś, pozwoleniem sobie na cierpienie, ponazywanie tego. No to nie jest o naiwności, to jest bardzo o mojej mocy czy o mojej sile. Natomiast naiwność często może pojawiać się tam, gdzie ja myślę, że wystarczy zapewnienie, że ja już nie zostanę zdradzona czy zdradzony, bo ta osoba mi to obiecała, popłakała się, błagała mnie, żebym nie odchodził czy nie odchodziła, że już nigdy więcej tego nie zrobi. A jednocześnie widzę, że zachowanie tej osoby się nie zmienia, że nasz sposób bycia razem, tego, jak jesteśmy razem, jak funkcjonujemy, jak tworzymy nasz dom, też się nie zmienia, i tam są rzeczy, które mi nie odpowiadają, a ja o tym nie mówię, bo na przykład boję się, że stracę to, co mam. Już tu bym mogła dalej terapeutycznie bardziej opowiadać, bo już przychodzi mi na myśl, prawda, jakby wszystkie te sytuacje, kiedy my się boimy skonfrontować z czymś, bo boimy się, że zostaniemy z niczym. Doświadczymy jakiejś własnej pustki, kiedy pozdejmujemy z siebie różne nasze role społeczne, wiem, bycie mamą, bycie żoną, bycie partnerką. Kim ja wtedy będę, jak nie będę tą mamą, partnerką czy żoną? Często z lęku przed tym też godzimy się na rzeczy, które nas bolą i są trudne.
1: No tak, złożony temat, i myślę, że to już temat na kolejną audycję. Ja bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za dzisiejszą audycję i myślę, że też dużo osób skłoni do przemyślenia, i też jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z tego, żeby skontaktować się z fachowcem, czyli z Tobą, to w jaki sposób to może zrobić?
0: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam do takiej współpracy, do poprzyglądania się zdradzie, nie tylko w ogóle w relacji, ale jak my czasami zdradzamy same siebie czy samych siebie w różnych obszarach naszego życia, nie słuchając siebie, pomijając siebie. A można to zrobić na pewno przez CKU, z którym współpracuję. Na stronie internetowej są informacje, jak można się umówić na takie spotkanie. To spotkanie jest tutaj online. i zapraszam bardzo serdecznie.
1: Ja też zapraszam do archiwum Radiocenzura, gdzie właśnie w tym dziale Bliskość bez tabu można wysłuchać wszystkie audycje, które były wcześniej. Bardzo ciekawe, interesujące i oczywiście zapraszamy na kolejną za miesiąc.
0: Zapraszam. Do zobaczenia. Do
1: Do
0: usłyszenia.
1: usłyszenia. Dziękuję bardzo.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.
1: Wszyscy tacy piękni na

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.
1: The world is under attack.